0: Mello Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja

0: oczy patrzą non-stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: To jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę pójść na wizję o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł mi powiem.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Meloradio Łódź.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dokąd na wakacje?
4: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
3: Czyli Zdrojowa Hotels.
4: Zdrojowa Hotels?
3: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
4: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
3: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
6: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
7: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
8: Mam nadzieję, że wybaczycie mi moją ekscytację, ale dzisiejsza audycja będzie naprawdę wyjątkowa, a to za sprawą spektaklu Teatru Szwalnia, który jest takim cichym fenomenem. Być może niektórzy z Was w ogóle o nim nie słyszeli, natomiast bilety już są praktycznie wyprzedane. No, przynajmniej na ten pokaz premierowy, a to za sprawą tego, że Teatr Szwalnia już od paru ładnych lat rozwija swoją współpracę ze społecznością łódzkich osób głuchych i tym razem przychodzą ze spektaklem, który jest nie tylko tłumaczony na język migowy, nie tylko tłumaczony w sposób, który łatwo jest zrozumieć osobom używającym polskiego języka migowego na co dzień, ale po prostu jest współtworzony przez osoby głuche i na pewno po raz pierwszy w historii teatru, ale myślę, że po raz pierwszy w historii naprawdę na zdecydowanie większą skalę jest spektakl, w którym wiodącym językiem jest właśnie polski język migowy. No i zanim powiecie mi, że nie mogę zaprosić osoby głuchej do radia i nie mogę zrobić z nią radiowego wywiadu, no to zapnijcie pasy, bo właśnie to zrobiłam. Zapraszam na rozmowę z reprezentacją Teatru Szwalnia o spektaklu On-Off, który będzie miał swoją premierę w ten weekend, ale na szczęście wróci do nas też w innych terminach, o czym zaraz opowiedzę moi goście. Zaprosiłam reżyserkę spektaklu On-Off, czyli Ewę Łukasiewicz, a także dwie osoby aktorskie, które występują w tym spektaklu. Jest to pani Joanna Jędraszczyk, która na co dzień jest tłumaczką symultaniczną z polskiego języka migowego, oraz jeden z aktorów i właśnie osoba głucha, czyli Damian Deredas, który właśnie z pomocą tłumaczki języka migowego pani Joanny opowie o tym, jak przygotowywał się do spektaklu i o tym, czego po tym spektaklu możemy się spodziewać.
9: To się dzieje w Łodzi.
10: Ewa Łukasiewicz, współtworzę Teatr Szwalnia i odpowiadam za koncepcję i realizację tego spektaklu On-Off.
11: Joanna Jędraszczyk, jestem tłumaczką języka migowego. Biorę udział w spektaklu jako aktorka i jako tłumaczka. Jestem Damian. W tym zadaniu to są moje nowe doświadczenia aktorskie w teatrze. Po raz pierwszy wykorzystałem zaproszenie Ewy.
8: Damian jest tutaj z nami w studiu i mówi ustami swojej tłumaczki z języka migowego. Damian jest jednym z aktorów, który wystąpi w najnowszym spektaklu Teatru Szwalnia. Opowiedzcie proszę, od czego zaczęła się ta koncepcja, żeby ten język migowy zaczął w ogóle pojawiać się w Teatrze Szwalnia?
10: To może ja pozwolę sobie zabrać głos. Zaczęliśmy 7 lat temu spotkanie, można powiedzieć, z językiem migowym w szwalni, w ogóle jakby w ramach myślenia i otwierania się instytucji na tak zwaną dostępność. I pierwsze działania, jakie mieliśmy, to były tłumaczenia po prostu spektakli, które mieliśmy w repertuarze. Ale te tłumaczenia, one od razu zaczęły się od tłumaczeń cieniowych. Nie mieliśmy nigdy tłumacza z boku lewej albo prawej sceny, bo już wiedzieliśmy, że to nie do końca działa intuicyjnie. Po prostu to czułam, jak chodziłam na spektakle inne do teatrów i oglądałam to i starałam się wejść po prostu w rolę osoby siedzącej na widowni głuchej i myślę sobie, no kurczę, coś mają. Oczywiście super, że to się w ogóle dzieje, absolutnie to trzeba doceniać, ale to nie jest to. Jednak pełna treść wydarzenia, no nie dochodzi do nich, tak, bo są skupieni na tłumaczu po prostu. Mhm. Więc my od razu zrobiliśmy to tłumaczenie cieniowe, co oznacza, że tłumacz stoi za aktorem, czyli jest bardzo blisko, gra jakby tę samą postać, czyli już jest trochę więcej aktorstwa niż kiedy tłumacz stoi z boku, bo jednak jest już w tym obiekcie, w którym jest aktor, no i widz głuchy ma tę bezpośredniość. I faktycznie zrobiliśmy, najpierw były tłumaczenia spektakli, potem jeszcze była realizacja spektaklu Drugi pokój Zbigniewa Herberta, gdzie zagrali już tłumacze PJM, więc tu ta dostępność była już powiedzmy no taka super pełna, można by było powiedzieć, tak sobie myślałam o tym. Zagrała w tym spektaklu Asia właśnie i Sebastian Jasiczak, drugi tłumacz, który jest teraz też w ONOW, w tym aktualnym wydarzeniu. I myśleliśmy sobie, wow, to już będzie super dostępność i faktycznie społeczność głucha to doceniła. Mieliśmy dużo głosów, że wow, pierwszy raz jestem w spektaklu, w teatrze, na spektaklu, który jest grany w moim języku ojczystym i to jest cudowne, super, dziękujemy. I ostatni komunikat, ale idealnie byłoby, żeby to następnym razem głusi zagrali w spektaklu. I ja mówię, okej, dobra, spróbujemy napisać projekt i po prostu to zrealizować. No i to się dzieje, tak. Teraz w tym spektaklu on-off mamy 3 aktorów głuchych i 2 tłumaczy.
8: Czy trudno było znaleźć osoby znające się właśnie i zainteresowane jednocześnie i teatrem, i posługujące się językiem migowym?
11: Dla mnie to nie był duży problem. Mam dużo znajomych wśród osób głuchych. Damian jest moim studentem, tłumaczę mu studia już 3 rok, więc znaliśmy się dobrze, zaproponowała mi, przyjął propozycję. Drugi chłopak, Dima, właśnie ten, o którym mówiliśmy, z Ukrainy, też przyjął po prostu propozycje. Wcześniej braliśmy udział jeszcze w innych warsztatach teatralnych, stąd po prostu ich zaprosiłam i przyjęli zaproszenie. A trzecia osoba głucha to jest też mój znajomy, właściwie bardziej znajomy moich rodziców, który ma doświadczenie z pantomimą, bo kiedyś występował w pantomimie głuchych tutaj w Łodzi, wiele lat temu.
8: Damian, powiedz mi proszę, jak zareagowałeś na tę propozycję i czy bałeś się tej propozycji sprawdzenia się jako aktor?
11: Akurat miałem czas i postanowiłem spróbować wziąć udział w tym wydarzeniu i dołączyłem do zespołu. Bardzo chciałam spróbować czegoś nowego. Na początku były te warsztaty troszkę trudne, ale z biegiem czasu było super i teraz już wszystko wiem, jak to wygląda w teatrze. I jest naprawdę fajnie, super.
8: Powiem ci, że jako osoba, która trochę pracowała z osobami z niepełnosprawnością, mam wrażenie, że często wrzuca im się, no tak, nie chcę powiedzieć, że na siłę, ale gdzieś tak jakby bardzo mocno zachęca się osoby z niepełnosprawnością do tego, żeby podejmowały aktywności jakieś pozaszkolne, inne niż swoja codzienność. Czy nie wziąłeś, czy nie pomyślałeś, że to taki przejaw takiego wypychania cię na siłę w jakieś miejsce, gdzie nie do końca chciałbyś być?
11: Nie czułem tego. Bardzo chętnie chciałem tego spróbować, poznać nowe doświadczenia i troszkę się otworzyć. Dzięki temu naprawdę mogę się teraz otworzyć. Wcześniej czułem się taki troszkę zamknięty w środowisku, a teraz no, dużo ludzi nowych poznałem, dużo ciekawych rzeczy związanych z teatrem.
8: Mhm. Kiedy zaczęliście próby do On-Off i jak powstał w ogóle projekt tego wydarzenia?
10: Projekt i praca nad spektaklem poprzedziły cykl warsztatów, które prowadziliśmy w zeszłym roku. Prowadziła je Aneta, głównie Aneta Reiner, specjalistka z pantomimy. Głównie zajmowaliśmy się uruchomieniem ciała, pracą w przestrzeni, świadomością ciała w przestrzeni. I już wtedy z ćwiczeń, które wykonywaliśmy, pojawiały nam się takie małe zajawki, że się tak wyrażę, i małe jakieś cienie tego, co mogliśmy wykorzystać w spektaklu. Natomiast to był tylko warsztat, nie rozwijaliśmy tych pomysłów, ale one wróciły do nas, kiedy w połowie stycznia ruszyliśmy nad pracą, nad spektaklem konkretnie, nad budowaniem scenariusza przede wszystkim, tak? A tworzyliśmy go wspólnie. Bardzo dużą pracę wykonał Damian, świetnie się uruchomił i nie tylko tak jak mówi, aktorsko, fizycznie czy tak mentalnie, bo tak go odbieram, to jego wypowiedź, no ale też no, twórczo. Naprawdę jest bardzo twórczym chłopakiem młodym. Zrobił też plakat, zaprojektował plakat, wykonał grafikę, więc generalnie studiuje grafikę, więc ma te umiejętności, ale byłam zaskoczona jego umiejętnością pisania. Mhm. Oczywiście tam może niektóre rzeczy, jak dostaliśmy, to było tego bardzo dużo, mówię, wow, ja utonę po prostu w tym, on tyle wyprodukował, ale sukcesywnie zaczęliśmy to porządkować i dwie sceny znalazły się w spektaklu, więc no, równa była ta współpraca. Ja tak czułam, że każdy coś wnosił. Asia z kolei wniosła swoje doświadczenia z rzeczywistości osób głuchych, czyli relacjami z urzędem na przykład, kiedy musisz iść do urzędu i coś załatwić, kiedy musisz iść do lekarza i coś załatwić. Z kolei Aśka ma te doświadczenia, których ja nie miałam i świetne, znaczy świetne i takie trochę smutno-śmieszne są te rzeczy, ale staraliśmy się też właśnie taką trochę grubą krechą tę scenę zarysować, żeby no żeby on nie był smutny, tylko śmieszny. No po prostu tak i tak jest, ale też bywa, że ta dostępność jest już naprawdę na dobrym poziomie i my bardzo dużo już robimy z myślą właśnie o włączaniu osób głuchych, więc to i tak jest super do przodu.
8: Powiedzcie mi proszę, ono w ten weekend już zostały ostatnie miejsca, także nie do końca możemy zaprosić, ale uda się ten spektakl pokazać też podczas festiwalu.
10: Tak, mam nadzieję, że się uda 23 września o godzinie 18 w Centrum Dialogu. No chyba, że okaże się, że na premierze dziewczyny stwierdzą, że nie bierzemy tego dalej. Ale na razie są takie plany, że mamy to powtórzyć.
8: Mhm. Czego można się spodziewać po takim spektaklu? Zanim na niego pójdziemy, co chcielibyście, żeby wiedział widz, który przyjdzie?
10: Przekażemy teraz pałeczkę. Niech się Damian trochę powysilenie odpowie.
11: Ogólnie można powiedzieć, że to jest o sytuacji środowiska osób głuchych. Każdy opowie też swoją historię. Każda historia jest inna. I każda jest wzruszająca w jakimś sensie. No i oczywiście sytuacje z życia głuchych, problemy, tak jak Ewa mówiła, ale wszystko na wesoło. Na wesoło pokazujemy, jaka jest prawda.
8: Mhm. No to super, to w takim razie trzymam za was ogromnie kciuki za Teatr Szwalnia i za społeczność osób głuchych w Łodzi, które w końcu dostały odpowiednią reprezentację. Bardzo dziękuję za waszą wizytę.
10: Dziękujemy.
11: Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
9: To się dzieje w Łodzi.
8: Moimi gośćmi w studiu była reprezentacja Teatru Szwalnia w osobach Ewy Łukasiewicz, czyli reżyserki spektaklu On-Off, oraz dwoje aktorów, którzy właśnie w tym spektaklu wystąpią, Joanna Jędraszczyk oraz Damian Dereda, z którego odpowiedzi na moje pytania mogliście usłyszeć właśnie dzięki pomocy jego tłumaczki symultanicznej z polskiego języka migowego, czyli pani Joanny Jędraszczyk. W rozmowie zakulisowej dowiedziałam się, że osób głuchych w samej Łodzi szacuje się, że jest co najmniej kilka tysięcy, no i część z nich ma ze sobą takie historie jak Damian właśnie. Dużo takich osób urodziło się w mniejszych miejscowościach, no i były poniekąd zmuszone do wyjechania do większego ośrodka miejskiego, żeby znaleźć pracę, uczelnie dostosowane do ich potrzeb. Damian powiedział, że w mieście, z którego pochodzi, nie byłoby to możliwe, żeby znaleźć nie dość, że studia, które są dostosowane dla potrzeb osoby głuchej, a Damian studiuje grafikę, no to tym bardziej nie miałby tam szans znaleźć sobie właśnie takiego hobby jak teatr. I myślę, że warto to podkreślić, że spektakl On-Off, który opowiada o codzienności osób głuchych w naszym kraju, jest realizowany w polskim języku migowym, ale jest dostępny i dostosowany również dla osób posługujących się po prostu językiem polskim, więc nie jest to żadne tajne spotkanie społeczności głuchych, tylko spektakl, na który może przyjść każdy i po prostu w taki naprawdę fajny, miły, rozrywkowy sposób poszerzyć swoją perspektywę na świat i przy okazji, dobrze się bawiąc, zrozumieć, jak wygląda rzeczywistość ludzi, którzy żyją między nami, a często kompletnie nie zdajemy sobie sprawy z trudności, jakie spotykają je na co dzień. Spektakl On-Off w Teatrze Szwalnia będzie miał swoją premierę w ten weekend, ale powróci też we wrześniu, o czym będę Wam przypominać. Za uwagę w tej audycji dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
14: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
8: Magazyn reporterów kłania się nisko, za mikrofonem Weronika Kobus i po raz kolejny zapraszam na audycję związaną z kulturą, bo ten okres pomiędzy majem a październikiem w Łodzi i okolicy to po prostu pasmo fantastycznych wydarzeń, no i nie mogę o nich nie powiedzieć. Tym razem wybierzemy się na małą wycieczkę do Zduńskiej Woli, bo dni Zduńskiej Woli, które przypadają w przyszły weekend, bo od czwartku do niedzieli, 18-21 czerwca, wychodzą z niesamowitą propozycją. Sobota i niedziela to takie typowe dni miasta, jakie możecie sobie wyobrazić. Wielki koncert, radiowe gwiazdy i tego typu wydarzenia. Ale dwa dni wcześniej, również w ramach obchodów Dni Zduńskiej Woli, pojawia się wydarzenie, które jest naprawdę kompleksowym eventem przyglądającym się bardzo dokładnie kulturze alternatywnej. I to nie tylko polskiej, bo mamy tutaj absolutnie darmowy koncert w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, a więcej na temat tego wydarzenia opowie mi jeden z organizatorów Dni Zduńskiej Woli, no i zdecydowanie pasjonat kultury alternatywnej, czyli Paweł Szewczyk. W takim razie udało się przez internet, jak w czasach pandemicznych, minionych, strasznych, paskudnych. Moim gościem jest pan Paweł Szewczyk, zastępca prezydenta miasta Zduńska Wola. No i tak się składa, że osoba, która macza ostatnio palce dość mocno w alternatywnej kulturze zduńskowolskiej. I chciałabym się najpierw zapytać, czy w ogóle trudno jest organizować taką kulturę inną niż mainstreamowa w mieście rozmiaru Zduńskiej Woli?
15: Dzień dobry. Moim zdaniem nie jest też trudno. Wszystko też zależy też od charakteru miasta. Zduńska Wola ma ten charakter i ten gen alternatywny od bardzo wielu, wielu lat. Ja jestem rodowitym zduńskowolaninem. Wychowałem się też w tym mieście. W tym mieście również rozpoczynałem moje pierwsze kroki muzyczne, czyli z spotykaniem się z rówieśnikami, ze starszymi kolegami, z zespołami. Tutaj również we mnie ten gen alternatywny został bardzo mocno też zakorzeniony. Zduńska Wola już od lat 80. miała bardzo duże tradycje, jeżeli chodzi o kulturę alternatywną i ona się przez cały czas w mniejszym bądź większym stopniu też rozwijała przez lata 90. i okres ostatnich 20 lat. No i faktycznie od kilku lat staramy się również tą alternatywną muzykę, kulturę pokazywać szerzej, jako rzeczywiście zjawisko też bardzo ważne, które miało też istotny wpływ, bo uważam, że my jeszcze w Polsce nie doceniamy ponad 40-letniego istnienia kultury alternatywnej. Ona miała naprawdę bardzo duży wpływ i ma do tej pory. Tak staramy się rzeczywiście w Zduńskiej Woli połączyć zarówno tą rozrywkę też mainstreamową, ale też również z tą kulturą, która trafia do bardziej skonkretyzowanych też odbiorców i być może do mniejszych grup społecznych, ale to jest również istotne, ważne i moim zdaniem potrzebne.
8: Ja się odezwałam do pana głównie ze względu na koncert alternatywnej z Duńskiej Woli, który odbędzie się przy okazji urodzin miasta, ale z tego co widzę, to jest alternatywa, która jakoś tak już od dłuższego czasu się rozwija. Dzięki czemu, może dzięki jakiej instytucji udało się zorganizować nagle tak bardzo dużo koncertów alternatywnych właśnie w Duńskiej Woli?
15: No myślę, że nagle to nie do końca, bo te koncerty były organizowane od wielu lat. Ja też sam organizowałem te kilkanaście lat temu we mniejszej skali. No teraz staramy się przy współpracy z naszym Miejskim Domem Kultury. Mamy odpowiednie zaplecze. Od kilku lat staramy się zapraszać wiele różnych też zespołów. Te zespoły do nas przyjeżdżają. Te koncerty cieszyły się dużym powodzeniem. Zarówno były to koncerty niebiletowane, jak i biletowane. I tak od dobrych 5 lat, jeżeli organizowane są Dni Miasta, to one również mają tą część swoją alternatywną. No w ubiegłym roku po raz pierwszy właśnie z okazji 200 urodzin miasta ta część alternatywna miała 2 dni, czwartek i piątek, i to było bardzo fajne też wydarzenie z dużym też odzewem, dlatego też postanowiliśmy to kontynuować i w tym roku to wydarzenie również jest dwudniowe, aczkolwiek należy zaznaczać, że zaczynamy je już koncertem, który niebawem w niedzielę, koncert biletowany. No niestety bilety się na ten koncert już wszystkie wyprzedały, natomiast będziemy mieli okazję w Zduńskiej Woli gościć na jedynym koncercie legendę nowojorskiej sceny Krisztakora, czyli zespół Shelter, a następnie oczywiście czwartek i piątek to scena alternatywna i tutaj w tym roku również wydarzenie bez precedensu, bo będziemy mieli na jednej scenie 2 ikony, jeżeli chodzi o muzykę lat 80. o Dark Wave, czyli zagra ponownie z Zduńskiej Woli po 2 latach Clan of Zymox, ale zagra również Ania Huwe, czyli legendarna wokalistka Ex-Mai Deutschland. Ania Huwe wróciła bodajże 2 lata temu do czynnego grania. W ubiegłym roku zagrała wyśmienity koncert na Sound Edit w Łodzi. W tym roku tylko 2 koncerty w Polsce, tym jeden z Zduńskiej Woli. Serdecznie zapraszam. Będzie to miało miejsce 18 czerwca w czwartek. Natomiast w piątek sceną alternatywną zawładną nieco mocniejsze dźwięki, hardkorowo, punkowo-metalowe, i tutaj będziemy też gościć i młode zespoły takie jak Lockdown z Poznania, ale też i czołówkę krajowej sceny, zespół Dola, Six Step Forward, Old School Grace, polsko-angielski Bolkik oraz gwiazdą tego dnia będzie również nowojorska legenda zespół Madball. No następnie sobota i niedziela to są już koncerty na Stadionie Miejskim, skierowane do szerszego grona odbiorców, na które również bardzo serdecznie zapraszam.
8: Tak się zastanawiam, kto w takim razie odpowiada za tak różnorodny line-up, no bo mamy tu właśnie te zespoły gotyckie, które z pewnością przyciągną młodzież, bo to jest teraz coś, co w tej młodzieżowej niszy bardzo dobrze się niesie i z pewnością przyciągnie zainteresowanie, ale też właśnie eksperymentalny metal, bardziej black metalowe koncerty, zespoły hardkorowe, które wydaje mi się, że już trochę do takiej starszej wiekiem publiczności są skierowane, to ma po prostu tak szerokie zainteresowania, żeby to wszystko ogarnąć i wyselekcjonować.
15: Nasz Miejski Dom Kultury otwarty jest na bardzo szeroką gamę też muzyczną. Zresztą cała idea alternatywnej zduńskiej wojny to jest prezentowanie różnych gatunków też muzycznych, a także tutaj poprzez to budowanie przestrzeni o rozmawianie o różnego rodzaju problemach, bo ja bym też chciał podkreślić, że same koncerty to jest tylko jedna część, ale obok koncertów odbywają się spotkania z bardzo ciekawymi ludźmi, bardzo ciekawe wydarzenia, które już od dobrych 3 lat na stałe się też wpisały. I tutaj też chciałbym też podkreślić, że jest to istotny element, bo w tym roku przy okazji koncertu Sheltera będziemy mieli okazję porozmawiać z wokalistą, z Rayem Kapo, który napisał wyśmienitą książkę From Punk to Man, gdzie opisuje swoją transformację, jak od muzyka, od punkowca przeszedł do mnicha. No, zespół oczywiście bardzo mocno jest związany z ideą też Hare Krishna i z kulturą też indyjską, także będzie i okazja i porozmawiać również też o tym. Będziemy też mieli przy okazji koncertu 18-19 spotkanie z Rafałem Księżykiem, który napisał w ubiegłym roku wyśmienitą książkę o polskim postpunku, czyli Fala, rok 1984. Tam również zahaczał fenomenalny zespół ze Zduńskiej Woli Kontrolową, który funkcjonował z początkiem lat 80. Będziemy mieć spotkanie też z Tymonem Tymańskim, którego przedstawiać chyba też nie muszę, ale też z redaktorami naczelnymi magazynu muzycznego Noise dotkniemy też problematyki takiej, czy we współczesnym świecie papierowa prasa muzyczna jest potrzebna i czy w ogóle jest potrzeba do tego, żeby sięgać do papierowej prasy. No moim zdaniem temat bardzo też ważny. Porozmawiamy z Tomkiem Barszem, który odpowiada za no, bardzo dynamicznie się rozwijający festiwal Summer Dying Loud w pobliskim Aleksandrowie, o tym, jaką rolę mają małe i średnie miasta właśnie w promocji kultury niezależnej i muzyki alternatywnej. Także szereg tych też spotkań ważnych, na które przychodzi bardzo też wiele osób. Sporo też młodzieży, która no, też może w ten sposób i posłuchać, i zapoznać się z tym, co było w latach 90., bo my tak trochę już nie pamiętamy, jak wyglądały też lata te 90. To wszystko też pokazuje i otwiera nam na taką różnorodność, integrację i to jest bardzo, bardzo satysfakcjonujące, dlatego też będziemy się starali zarówno w tym roku, jak i w latach kolejnych dla każdego z odbiorców zaproponować w Zduńskiej Woli coś naprawdę też interesujące.
8: Cieszę się, że został tu wspomniany Tomasz Barszcz, czyli właśnie organizator Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Mam wrażenie, że panowie po prostu gracie w jakiejś swojej osobnej lidze i akurat tak się zdarza, że oba te wasze wydarzenia znajdują się nie tylko w województwie łódzkim, ale też mają bardzo właśnie silny związek z urzędami miasta i miasto w obu tych przypadkach odgrywa ważną rolę w tym, żeby ta kultura faktycznie miała swoje miejsce i była wspierana i traktowana jak pełnoprawna część kultury.
15: To jest pełnoprawna część kultury, tylko musi mieć też odpowiednie dla siebie też miejsce. To naprawdę z muzyki niezależnej, z kultury alternatywnej wyrosło bardzo wiele obecnie pewnie mainstreamowych artystów i to też trzeba umieć też dostrzec. Jest naprawdę bardzo wiele ciekawych projektów, ciekawych osób i nie wszystko rzeczywiście musi się też odbywać na dużych halach, na wielkich też stadionach, bo to też jest miejsce. I też ja z kolei też uważam, że właśnie takie małe i średnie wielkości miasta, no bo Aleksandrów nieco mniejszy niż Zduńska Wola, Zduńska Wola średnie miasto, jest pełno 40-tysięczne, ono właśnie ma istotną rolę do odegrania właśnie po to, żeby i również te elementy pokazywać, zwłaszcza no jak się ma też i odpowiednią też historię, bo z miasta wyrosło też sporo bardzo ciekawych zespołów i no będziemy na przykład też w tym roku przypominać twórczość zespołu Kontrola W, a także kosmetyków Mrs. Pinki, bo już w ubiegłym roku udało nam się porozumieć z Mary z Polski, no, która w specjalnie dedykowanym projekcie będzie grać właśnie utwory Kontroli W i kosmetyki Mrs. Pinki. Premiera będzie 20 czerwca w Zduńskiej Woli. Kolejny z tym projektem koncert będzie na festiwalu w Jarocinie, także w ten sposób również staramy się oddać należną część tym twórcom, którzy się chociażby z naszego miasta wywodzili, a w swoich czasach no niestety nie mieli okazji na to, aby nawet ich nagrania zostały w jakikolwiek sposób wydane.
8: No to w takim razie już zmierzając do końca, jakie najbliższe wydarzenia można zobaczyć w Zduńskiej Woli i czy są biletowane i jak się na nie dostać?
15: Jeżeli chodzi o najbliższe, to w najbliższą niedzielę koncert grupy też Shelter. Ten koncert jest już wyprzedany. Natomiast jeżeli chodzi o alternatywną Zduńską Wolę, 18, 19 czerwiec, czwartek, piątek, wydarzenia są wolne. Wstęp jest wolny dla każdego. W czwartek zagra krakowski Alembik i Clan of Zymus oraz Ania Hughe. W piątek zagra zespół Lockdown, Stixer Forward, zagra zespół Dola, zespół The Ball Kick, August Grace oraz Nowy Jorczyczy z Medball. Zapraszam bardzo serdecznie na te wydarzenia. Również zapraszam na sobotni koncert projektu Mary z Polski, która przypomni utwory znakomitego zduńskowolskiego zespołu Kontrola W. No i później już powstałego w Warszawie, ale na gruzach Kontroli W zespołu kosmetyki Mrs. Pinky. Także z tego miejsca wszystkich bardzo serdecznie zapraszam w najbliższy weekend i w kolejny weekend do Zduńskiej Woli.
8: Super, dzięki bardzo.
15: Bardzo proszę.
8: Moi drodzy, gwiazdy światowego formatu podczas bezpłatnej imprezy z okazji Dni Miasta w Zduńskiej Woli. Tego nie można przegapić, zwłaszcza, że to nie tylko koncerty, ale i tak jak już wspominaliśmy w rozmowie, naprawdę ciekawe spotkanie z kulturą alternatywną, zarówno z dziennikarzami muzycznymi, jak i innymi organizatorami wydarzeń w okolicach Łodzi. Moim gościem był Paweł Szewczyk, za mikrofonem Weronika Kobus. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia. Cześć!
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
16: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
17: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Ruszył remont okólnej w Łodzi od prac przy budowie nowego chodnika od pętli autobusowej wzdłuż terenu szpitala. Są tam barierki, które nie powodują dużych utrudnień, ale już na początku wakacji rozpocznie się wymiana nawierzchni i pomiędzy pętlą autobusową a wycieczkową przejazd będzie wahadłowy.
1: Dzisiaj od rana mamy dla was coś, co lubicie najbardziej, czyli piątek. Tak super się ten dzień zaczyna i mamy też merch. Już za chwilę kubek Meloradia do zgarnięcia. No to podkręcamy tempo. Waldek Darłak, hej, dzień dobry, w pół do siódmej.

0: Super, są te dźwięki w tym numerze Magnetic Pulse, a od rana tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Słuchajcie, ja mam propozycję. Wy dzisiaj bądźcie jak Magda. Zróbcie coś pierwszy raz w życiu. Cześć Magda.
1: No cześć, witamy.
0: Siemanka, a to pierwszy raz to telefon do Melo, tak z samego rana, no nie?
1: No nie, tak wyszło, dzięki synowi, bo mnie namówił.
0: No i dobrze, trzeba się dać namówić na fajne rzeczy. Magda, co ty planujesz dzisiaj? Jak twój piątek będzie wyglądał?
1: No na razie standardowo praca, a po pracy wieczorem koncert, super.
0: No i myślę o tym, co będzie wieczorem, jak od imprezy zaczynasz, to ten weekend zapowiada się energetycznie. To ja też zapowiadam, że teraz...
1: O, tak, tak.
0: No i dla ciebie mam uwaga.
2: Trzy szoty w Melo.
0: No to lećmy. Magda, telefon podgłośniony czy wyciszony?
1: Podgłośniony.
0: Chwilę musiała pomyśleć. Dobra, uwaga, wolisz spanie pod kołdrą czy pod kocem?
1: Kołdra.
0: A na paznokciach to hybryda czy żele?
1: Żele.
0: Jednak, dobrze, wybór jest konkretny po chwili zastanowienia, a ja bez zastanowienia już teraz ci mówię, że pakujemy dla ciebie kubek Meloradia i taki merch już teraz wysyłamy. No mega piątku ci życzę, super, bo fajnie dzięki. Się zaczął. Cześć Magda, bye, hej, hej.
1: Dzięki, wielkie dzięki, hej, hej.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Return Nightcrawlers, i to się nazywa znaleźć się w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu. Jesteście razem z Melo w piątek rano. No i on to wiadomo, że jest w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Jak mówię on, to myślę, że ty.
1: Czy ja wiem, czy w odpowiednim wolałbym być w Meksyku, o którym będę mówić?
0: To już za chwilę w newsach, a teraz za 7 minut 7.
2: A już o 7 zagramy.
0: Zokar i ja, czyli And the Dust w Melo. Dobrze działają takie numery od samego rana, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A czy dobrze zadziała dzisiaj pogoda? O tym też za chwilę.
2: Reklama.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: One latają wszędzie!
9: I mogą usiąść nawet na tobie.
10: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit!
12: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na cechatulipan.pl.
15: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
16: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: 5 FM. Pogoda.
1: Porannie pogodne niebo nad Łodzią, jednak w regionie będzie się dziś lokalnie również chmurzyć i wychodząc z domu polecam zabrać parasol. Może okazać się przydatny w nadchodzących godzinach. Specy od pogody zapowiadają temperaturę poniżej 20 i dziś spodziewamy się do 19 stopni maksymalnie. To około godziny 14 w Łodzi. Teraz mamy 10 stopni w mieście.

0: zegarach już prawie 7. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: A zaczynamy od meczu otwarcia mundialu, który zwyciężył Meksyk. Współgospodarze turnieju pokonali na stadionie Azteka reprezentację RPA 2-0. Dziś zagra drugi ze współgospodarzy mundialu. Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. To kolejny zwrot polityki amerykańskiego prezydenta wobec Teheranu. Wcześniej ostrzegał przed kolejnym nocnym atakiem. A w Polsce BUP drogi jak szparagi. Za półkilogramowe woreczki trzeba zapłacić nawet 25 zł. Wszystko przez kapryśną pogodę, mówi pani Jola z Podlublina.
2: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
3: Jakie są ceny?
2: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe w porównywalnie z ubiegłego roku.
1: Rolnicy dodają, że jest szansa, że będzie trochę taniej, ale najwcześniej za 2 tygodnie.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Było bardzo blisko, ale się udało nie trafić. Piątek, ale nie 13, tylko 12 dzień czerwca. Dzisiaj mamy dla was i dużo energetycznej muzy od rana. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Dzień dobry, hej!

Florida i I Cry w Melo Radio. Już 13 minut po godzinie 7. Ja wiem, że wy wiecie, ale ja to powiem jeszcze raz. Piątek mamy dzisiaj. No i mamy jeszcze dwa słowa, od których od razu zrobi się wam goręcej. Sunrise Festival. Kołobrzeg w samym środku wakacji będzie miejscem, gdzie pojawią się najlepsi DJ-e. No i wy też tam możecie być razem z Melo Radiem, bawić się tak, że zapamiętacie to na długo. A jak brakuje wam biletu, to luz, nie martwcie się, mamy zapro dla was. Bilety będą do zdobycia w Melo Radio już dzisiaj. I już dzisiaj na naszej antenie od 21:00 Sunrise on Air w Melo Radio. Najlepsza klubowa muza, która wkręci was w ten wyjątkowy klimat. A teraz jedna z gwiazd Sunrise Festival. James Hype.

0: Możesz, możesz. Wszystko możecie, jak się okazuje. To była Natalia Nykiel w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, trafiłem na niezły ranking. Wychodzi z niego, że jesteśmy w kilku tematach mocno powyżej średniej. No, okazuje się na przykład, że w Polsce najszybciej z całej Europy, wyobraź sobie, rośnie liczba dolarowych miliarderów. Znasz jakiegoś?
1: No. Nie, chyba że ty się nie przyznajesz.
0: Jesteśmy na tej liście zaraz za Arabią Saudyjską, czujecie to? I ma być jeszcze lepiej, bo liczba tych bogaczy ma się w ciągu kilku najbliższych lat aż podwoić. Robi się luksusowo, nie ma to jak być zarobasem. No i jest też mowa o tym, że Polacy w tamtym roku przepracowywali średnio 38 godzin tygodniowo. Jesteśmy wśród najbardziej zapracowanych narodów w Europie. No, z czegoś ta kasa musi wynikać, nie?
1: No, to jest tak, że szef mówi, że jak będziesz znowu tak dobrze pracował, to kupię sobie nowe auto albo zainwestuję w dolary, nie?

0: How does it feel? Dub Dogs w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. No idealnie się ten piątek dzisiaj wam układa od samego rana. Dajecie świetnie radę i spokojnie na pewno ze wszystkim zdążycie, z czym powinniście do ósmej. Jeszcze trochę czasu macie. Trochę ponad pół godziny. Calvin Harris w Melo za chwilę.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10,
3: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
4: bakłażan.
5: M to

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
7: Nowy Volkswagen w ekstremalnie dobrej cenie? Tak, takiej oferty jeszcze nie było. Nowy Volkswagen Polo już za 65 990 zł. Praktyczny Picross już od 87 500 zł. A nowego Volkswagena Golfa możesz mieć już za 102 900 zł brutto. Wybierz swojego nowego Volkswagena już dziś za jedyne 65 990 zł brutto. Zaprasza Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub znajdź swój nowy samochód na bednarek.com.pl.
10: Halo Stryków! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
11: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
12: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
15: Meloradio.
14: Ale proszę uzasadnić.
15: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
14: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
15: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
3: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
14: Iga Dudziuk
15: i Mikołaj Kujawiński.
3: Autopromocja.

0: Tak, David Guetta, Remember, w Melo Radio. Słuchajcie, wiecie jak to jest, nie? Wchodzicie na jakąś stronę internetową, zaczynacie robić zakupy, a potem dorzucacie do koszyka, dorzucacie jeszcze, jeszcze i czujecie, że to takie fajne jest i w ogóle. I słuchajcie, w Korei Południowej to bardzo dużo osób ma z tym problem, bo wydaje za dużo kasy w sklepach internetowych i to już prawdziwy zakupoholizm. Ci ludzie tłumaczą, że muszą tak robić po prostu, no bo czują, że zakupy to są dla nich mega emocje. I tu już nie chodzi nawet o to, że znajdą jakąś fajną rzecz, tylko oni kupią coś, to przyjdzie i w zasadzie to już ich to nie interesuje, bo zamawiają coś następnego i następnego i tak to się nakręca. No i takie kupowanie powoduje u nich wyrzut dopaminy. I teraz słuchajcie, żeby im pomóc, wymyślono nową usługę. Jak tak to czytam, to trochę nie rozumiem, ale słuchajcie, są strony, na których możecie wrzucać do koszyka różne rzeczy, niby je zamówić, robić godzinami zakupy, a później śledzić trasę dostawy, ale tak naprawdę to nie dostajecie żadnych paczek, nic do was nie dociera, no i jedyny plus tego wszystkiego to, że nie wydajecie żadnych pieniędzy.
1: Niemożliwe.
0: Kogoś to cieszy.

0: Adam Eliza i najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was w Meloradiu. I na meloradio.pl też możecie głosować na wasze ulubione numery do naszej listy, która dzisiaj. A za chwilę newsy.
1: A w nich Lajkoniku Lajlaj. Wczoraj biegał po Krakowie Lajkonik.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Ilinium i Eli Golding, jak słychać, jest na to czekać. No dobra, i pogoda też tam coś delikatnie mówi, że się poprawi. Za chwilę szczegóły, za 8:00.
2: Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dawno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Expert.
10: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca. Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
16: Halo, stryku. Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z. Skocz na głęboką wodę
17: i spełnij marzenie o basenie.
16: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
17: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
16: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
17: ambaseny.pl.
18: Zapowiada się wprost koncertowo.
16: Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
18: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
19: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
20: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
21: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
16: O reklamie. Traffic.
22: Przyda się zapas kilku minut w drodze, bo duży ruch na ulicach w Łodzi, między innymi na zachodniej i północnej. Wolniej pojedziecie Przybrzewskiego i Piotrkowską, cieśniej tradycyjnie w Alei Piłsudskiego i na Mickiewicza. Momentami tłoczy się Aleja Kościuszki, Narutowicza i ulica Sienkiewicza. Bądźcie ostrożni.

0: Pogoda.
1: Temperatura nie przekroczy 20. Dziś na termometrach w Łodzi zapowiadane przez synoptyków maksimum to 19 stopni. Tak ma być w okolicach godziny 14. Na razie jest 11 stopni w mieście. Nad Łodzią dziś sporo pogodnego nieba, ale będzie się także chmurzyć w naszym regionie i może gdzieniegdzie trochę pokropić. Niewykluczone, że lokalnie zagrzmi.

0: Już prawie 8 rano. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Policja i prokuratura pracują w Lutoryżu pod Rzeszowem. Wczoraj operator koparki natknął się tam na ludzkie szczątki. Prawdopodobnie to ciała co najmniej 13 płodów. Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. To w meczu grupy A piłkarskich mistrzostw świata. Spotkanie rozegrane zostało w Guadalajarze. Do późnego wieczora trwały wczoraj harce krakowskiego Lajkonika. Jak co roku, przebrany za brota tego tatarzyna jeździec maszerował ze zwierzyńca na rynek główny wraz z orszakiem muzykantów. Rozdawał cukierki i uderzał przechodniów buławą, co ma przynosić szczęście przez cały rok.
2: Lajkonik!
3: Jakie to będą harce w tym roku?
4: Szybkie!
2: Super! Każdy powinien się znaleźć na takim czymś.
5: My z Warszawy przyjechaliśmy specjalnie.
1: Pochód Lajkonika to tradycja sięgająca XVIII wieku.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Piątek mamy, czujecie to? To dopiero się zapowiadają harce, a przecież u nas weekend zaczniecie wcześniej. Bądźcie z Melo, podkręcamy tempo, jest już 8.

0: Fabio Romeo, Felix Jan w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, już 12 minut po godzinie 8. No i czekamy na was, i to na dwie osoby już teraz, bo jest szansa zgarnąć super Melo merch, więc szybko dzwońcie do nas.
1: 321-321-777 to nasz numer telefonu, pod którym czekamy na zgłoszenia.
0: A jak Marcin coś mówi, to trzeba to wykonać. 321-321-777 to teraz najlepszy moment, żebyście zadzwonili, wzięli udział w naszej zabawie, gotowi na wszystko. Czekamy na dwie osoby do zgarnięcia. Melotorba, iskiety Meloradia i merch też mamy. Czekamy na was, to teraz.
1: Trzeba wykonać, mówisz, zrób mi herbatę.

0: Klasyczek wzięty na warsztat, Torres Dzeko i numer, który podgrzewa mocno dzisiaj piątek od samego rana. 17 minut po 8 już mamy.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: I mamy dwóch zawodników, którzy chcą to dzisiaj udowodnić. Jest Grzesiek. Cześć Grzesiek.
2: Hello, witam.
0: Hello, cześć, witamy. Grzesiek to jest ten gość, który wam paczki rozwozi i też dużo pracy ma na weekend. Trzymamy kciuki. Dasz radę, Grzesiek. I jest Rafał. Siema, Rafał.
3: Damy.
4: Cześć, siemanko.
0: Cześć, siemanko, hej. A Rafał też w pracy jeszcze, ale w weekend to planuje za miasto wyskoczyć. No to fajne plany macie. Ja mam w planach zabawę gotowi na wszystko i chciałbym rozdać wam fajny merch. Mamy skiety za dwie dobre odpowiedzi i melotorbę za jedną. Najważniejsze, zgłaszacie się swoim imieniem do odpowiedzi.
2: Dzień dobry.
0: Halo, z kim wy rozmawiacie? Tu jestem, halo, skupienie.
5: No.
0: Jesteście?
2: Jesteśmy.
0: Muszę was tutaj do pionu, no, zmobilizować. No. Dobra, uwaga, to startujemy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pamiętajcie, że zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Pytanie pierwsze. Ile procent ludzi na świecie mieszka w Azji? Około 30 czy około 60?
4: Rafał?
0: 60. 60! Bardzo dobrze, Rafał. Powiedział to takim głosem, jakby wszystkich policzył i wiedział, i był pewien.
5: Bo pewnie policzył.
0: Pewnie policzył, jak to Rafał. Dobra. No, spoko luz. Tak trzeba żyć. Uwaga, pytanie numer 2. Gdzie Daria dzisiaj jedzie? Nad morze czy na Juvenalia pod Beskidzia?
4: Rafał!
0: No.
4: Na Podbeskidzie na 100%.
0: Na 200 nawet! Brawo! Rafał, ale rozjechałeś temat dzisiaj. Brawko dla ciebie od Darii. Też elegancja, normalnie. Dwie dobre odpowiedzi z Kiety Meloradia już pakujemy. I wysyłamy. Grzesiek, spokojnie, no jak ty na co dzień paczki rozwozisz, to my też mamy jakąś paczkę tutaj dla ciebie. Fajny merch ci również pakujemy i już wysyłamy do ciebie.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu.
0: A was sprawdzamy zawsze rano, tylko w Meloradio. Codziennie po 8 rano, od poniedziałku do piątku kolejna szansa po weekendzie, no to nastawcie się odpowiednio.

0: Elena, tak to jo, w Melo, tak podkręcamy tempo w piątek rano. Sunrise on Air już dzisiaj po 21 na antenie Melo Radia. Najlepsza klubowa muza, jaką dobrze znacie ze Stan Sunrise Festival i dziś znów okazja, żeby zdobyć bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To już w samym środku wakacji, nie może was tam zabraknąć. Słuchajcie Melo, bilety na naszej antenie dla was już dziś.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: TPO.pl. TPO.pl.
7: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPO.pl.
6: TPO.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do nas. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Centrum Handlowym Tkalnia Kwadrat w Pabianicach i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty, 13 czerwca, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Centrum Handlowym Tkalnia Kwadrat przy ulicy Grota Roweckiego 8A w Pabianicach. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
15: Jedziemy.
16: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie.
15: poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
21: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
22: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
25: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobil One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
26: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Blazek Jesus w Melo Radio. Podkręcamy tempo w piątek rano. Pewien Anglik, słuchajcie, odebrał niedawno przesyłkę. Dostał egzemplarz magazynu dla rodziców, który zamówił, to prawda, okej, ale jakiś czas temu, dlatego się facet zdziwił mocno, bo jego dzieci już zdążyły dorosnąć. Ogólnie to zamówił sobie tę przesyłkę. No to... 19 lat temu, nie?
1: To będzie miał dla dzieci, jak będą wychowywały wnuki.
0: Słuchajcie, ale gdzie to było? Gdzie to się zapodziało? 19 lat, no. Ale no trzeba przyznać, dotarło. Dotarło, komuś na pewno się przyda. 19 lat, po tylu przesyłka dotarła do niego.
1: Gdyby to było w USA, to bym się nie zdziwił, ale że to w Wielkiej Brytanii...
0: A wy narzekacie, że na weekend długo czekaliście? Piątek dzisiaj, a weekend zaczniemy wcześniej, bo w Melo jeszcze razem z wami przed 10. Teraz jesteśmy 17 minut przed 9.

Meloradio. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To i

0: Szukaj Liwka, chcę więcej w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w piątek rano. I mamy też Marcina, a Marcin ma newsy, a ja mam wyzwanie dla ciebie, taki challenge szybki. Chcesz? Bo my chcemy więcej, słuchaj, od ciebie. Tego, co ci najlepiej wychodzi, dlatego w tych newsach chcemy usłyszeć takie trzy słowa. Uważaj. Pszczyna, szczebrzeszczyn i chrząszcz.
1: Okej, nie ma problemu. Mam taki news.
0: Czyli załatwiłem wam to. To już za chwilę, za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Felix Jan i Kaskada, Boy You Turn Me w Melo. Tak wam zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.

0: brzuszowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jedź na tu Moruland z Meloradiem.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
5: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
4: Cudownie!
5: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch, a litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy. Ola la, 3,99 kupując dwa.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroën.
15: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
17: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
18: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie. Trafik.
21: Aleja Włókniarzy w Łodzi z dużym ruchem, na Konstantynowskiej i Bandurskiego też możecie na chwilę utknąć. Ciaśniej zrobiło się na zachodniej, gdzie możecie stracić około 5 minut. Uważać polecam na północnej, tłoczy się na Mickiewicza i Piłsudskiego, także na Kopcińskiego i na Rutowicza sporo samochodów.

0: Pogoda.
1: Pogoda w kratkę nam się szykuje na dziś, bo na mapach meteo chwilę za słońcem, ale także z chmurami. Możliwe, że trochę popada, niewykluczone, że nawet zagrzmi. Temperatura nadal z tych niespecjalnie wysokich, ale bardzo źle też raczej nie będzie, bo przed nami do 19 stopni. Tyle termometry w Łodzi będą pokazywały po godzinie 14. Na więcej ciepła trzeba poczekać do połowy przyszłego tygodnia.
2: To już prawie 9:00. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Patostreamy będą karane więzieniem. Sejm uchwalił ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania takich treści. Chodzi m.in. o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób lub ich upokarzanie, mówi poseł PiSu Michał Wójcik.
4: Patostreaming jest zjawiskiem, które niestety zżera społeczeństwo, które może prowadzić do wielkich dramatów.
3: Ustawa trafi teraz do Senatu. F-35 nad Polską. Przed południem co najmniej 3 myśliwce uroczyście przelecą już w biało-czerwonych barwach nad naszym krajem. To w ramach uroczystego powitania z Polską. Mają pojawić się nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Tymczasem chrząszcz ze Szczebrzeszyna na Lubelszczyźnie trafi do Pszczyny na Śląsku. Dębowy pomnik ma być symbolem przyjaźni między miastami z wiersza Jana Brzechwy. Odsłonięcie figury jutro o 13:00.
2: Ależ pięknie się wgryzłeś w ten temat. To ja mogę wam powiedzieć, że my jeszcze bardziej podkręcamy tempo, bo piątek mamy, weekendu początek już niedługo. Gdy inni gadają, my już gramy. Siema, hej, jest 9:00.

0: Dzięki, że jesteście tu. Piątek mamy, no dzięki za piątek, dzięki za taki numer. To Lanbury Trips w Melo. Tak podkręcamy tempo w piątek rano. Jeszcze w tej godzinie razem z wami zaczniemy weekend. To będzie to, na co czekaliście tak długo. Dzisiaj piątek, 12 czerwca. Się nam udało. No. 13 jutro wypada, nie? A dzisiaj wypada dzień stylistki paznokci, także wiecie, dzisiaj jakiś dobry styl, żeby nie powiedzieć stylowa, w różnych opcjach wskazane, jak najbardziej.
1: No chyba by mi się przydała, no.
0: Działaj.

0: Ray Dalton w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Dziś piątek, mamy 16 minut po 9. Cały czas zbieramy ekipę na Tomorrowland. Zgłosiliście się już, czy jeszcze nie? Czasu coraz mniej. Wykorzystajcie taką szansę, która przecież nie zdarza się często. Iza i Łukasz już wiedzą, że będą tam z nami.
1: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland!
0: I o to chodzi, słuchajcie, żeby zapewnić sobie miejsce w autokarze, którym zabierzemy was, bo przecież transport zapewniamy również. Do tego Tomorrow paki fantastyczne, które będziecie mogli zgarnąć. Czekamy na was na meloradio.pl. Wchodźcie, napiszcie koniecznie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. No i dołączcie oczywiście odjechane fajne, oryginalne filmy i fotki. Czekamy na was. A jak przygotować się do Tomorrowland, to Iza wie bardzo dobrze.
2: No trzeba kupić fajne kolorowe ciuchy, nawadniać się, no i słuchać w domu dużo setów.
0: Łukasz, a na co czekacie najbardziej?
3: Artystów, oprawę całą, ceny, no i dobrą muzykę.
0: To my czekamy na was na meloradio.pl. Szansa na to, żeby dołączyć i wybrać się z nami i przeżyć coś wyjątkowego w magicznym świecie Tomorrowland.

0: nie ma. Beautiful w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już 26 minut po 9. Słuchajcie, jest kilka złych nawyków, przez które ludzie tracą pieniądze i to naukowo udowodnione. To między innymi unikanie wyzwań. A okazuje się, że warto je podejmować, bo jak unikacie wyzwań, to zabieracie sobie szansę na zdobycie pieniędzy. Innym nawykiem jest tłumaczenie samemu sobie, że skoro nie macie kasy, to tak już musi zostać. A ja mam propozycję, żeby wyrobić sobie zupełnie inny nawyk. Słuchajcie, Melo, bo to tutaj możecie zdobyć szybką kasę, a dzisiaj do wzięcia dla was czeka aż 500. Czekamy na was. To na co pójdzie? Jaki macie pomysł? Na co przyda się wam szybka kasa od Meloradia? Aż 500 do zgarnięcia. Zgłaszajcie swoje pomysły na meloradio.pl. Kasa wpadnie wam od razu.
1: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan. Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
5: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
6: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na cechatulipan.pl.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
12: napływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SP.

0: czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
2: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
3: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Po reklamie.

Capri Ponte Tando. Melo Radio, podkręcamy tempo i mamy dla was zapro na coś wyjątkowego, co kojarzy się wam z super muzą, mega ludźmi, najlepszymi przeżyciami, wyjątkowymi DJ-ami. To oczywiście Sunrise Festival. Spotykamy się w Kołobrzegu w weekend od 31 lipca do 2 sierpnia i razem bawimy przy setach, które zagrają najlepsi DJ-e. Będą Rehab, James High, Paul Van Dyke, Cosmic Gate, Axwell i wielu innych, bo line-up naprawdę długi i bogaty. Chcecie tam być? To słuchajcie Melo, bo bilety już dziś znów pojawią się dla was. I dzisiaj też po 21 Sunrise on Air na naszej antenie w Melo Radio. Okazja, żeby poczuć ten wyjątkowy klimat przy setach znanych wam właśnie z Sunrise Festival. Bądźcie blisko Melo za 20:10.

0: Better Times, Robin Schulz w Meloradio. No i teraz taki najlepszy czas przed wami, który wam otwieramy właśnie teraz w Melo.
1: Wow, brawa dla tego weekendu.
0: Brawo wy, słuchajcie, w końcu tak jak wy daliście radę, to nikt nie dał rady, no, w tym tygodniu. Także weekend zdecydowanie zasłużony dla was wjeżdża teraz najszybciej, najwcześniej, jak zawsze, razem z Melo. To co? Skuter!

0: No i wiadomo, jest już weekend razem z Melo, rozpoczęty i otwarty. Skuter zagra też na Sunrise Festival w Kołobrzegu, a teraz to już nieźle wam zagra Adi, siema.
1: Siema, sorry, po szefowi odpisywałem. Jest piątek i zaraz jest weekend i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy.
2: No i super, co prawda krótszy niż ostatnio weekend, ale spoko.
1: Jest git. No, Huntrix i Golden, czyli zrobi się K-popowo.
0: No po co ty odpisujesz szefowi? Przecież możesz mu powiedzieć.
1: No nie mogę. Pisze do mnie, zobacz, no.
0: No to powiedz mu teraz, no.
1: No? Nie, bo się obrazi, a wiesz, no.
2: Ach, ale na pewno słucha.
1: Ja mam kredyt!

0: reklama. TPOPL. TPOPL. Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
1: TPOPL. Stłuczka? Kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na piano-forte.pl.
4: Kaufland

0: tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM. Trafik.
9: Mamy jeszcze wzmożony ruch na ulicach w Łodzi. Warto uważać, zwłaszcza w centrum miasta, momentami jest gęsto od aut. Przypominam również, że trwa remont na rondzie lotników lwowskich i nie można przez nie przejechać od Górnika i Politechniki do ulicy Paderewskiego. Jest objazd, warto uważnie patrzeć na znaki. Może jeszcze nie jest najcieplej, ale mimo wszystko całkiem przyjemnie, bo pogodnym niebem raczy piątkowe przedpołudnie w Łodzi. Jednak uwaga, w regionie będzie się dziś również chmurzyć. Synoptycy nie wykluczają delikatnego deszczu, a lokalnie także burz. Nie spodziewamy się upałów, bo przed nami do 19 stopni maksymalnie. Tyle termometry w Łodzi pokażą po godzinie 14.

0: To są newsy Meloradia Łódź.
1: Magda Tkaczyk, zapraszam. Jeszcze tylko dziś okazja, by spróbować powalczyć o mieszkanie za remont, bo dziś kończy się przyjmowanie wniosków w drugiej edycji tego programu. Ponieważ rok temu w Łodzi na 11 mieszkań chętnych było 150 osób, w tym roku ratusz ma do rozdania 30 lokali. Dziś też mamy poznać propozycję rządu dla branży odzieżowej, która protestuje przeciw objęciu jej systemem SENT. Chodzi o kontrolę transportu towaru w ramach walki z szarą strefą i uszczelnienia wpływów z VAT, które od marca dotyczą też ubrań. Wczoraj w Łodzi przedsiębiorcy wskazywali, że system przeniesiono 1:1 z branży paliwowej. A to dwie różne rzeczy, mówi Michał Lesiak.
2: Jeśli ma pan samochód, który wykorzystuje pan również do celów prywatnych, a w branży odzieżowej często tak się zdarza, i wiezie pan dziecko do szkoły, a ma pan towar, to jest to już przejazd, który podlega pod zgłoszenie w systemie SENT.
1: A jeżeli tego zabraknie, kara to 20 tysięcy złotych. Pozostańmy jeszcze w temacie odzieży, bo w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jutro otwarcie wystawy prac ponad 50 projektantów. Kolekcja była gromadzona przez ostatnie 7 lat.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jest kolejne weto prezydenta pod ustawą o rynkach kryptowalut. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządowy projekt. Według niego rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązać problem.
5: Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów. Tylko trzeba to robić skutecznie. Z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jeden.
4: Prezydent zapowiada, że podpisze ustawę, jeśli jego poprawki zostaną uwzględnione. Teraz zerkamy na maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 kosztuje dziś 5,98 za litr, a diesel 6,37. Na koniec jeszcze Liga Hiszpańska. José Mourinho po raz drugi został trenerem Realu Madryt. Klub ogłosił to oficjalnie. 63-letni szkoleniowiec prowadził już Królewskich w latach 2010-13.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Na zegarach 10:00. Siemanko, Adi po tej stronie. Zaczynamy piątek. Niektórzy już mają weekend, czego na pewno wszyscy zazdrościmy, ale jedno jest pewne. Razem będziemy podkręcać tempo. Hendrix i Golden. Zapraszam do 14:00.

I Benny Hollow w Meloradio. 13 minut po 10. Tak, podkręcamy tempo. No a wy dobrze, że jesteście, bo ja znowu wracam z moim jakimś absurdalnym pytaniem i pomyślałem sobie, że dzisiaj, no skoro mamy piątek, jesteśmy przed weekendem, to powinniśmy biegać z grubej rury. No i chciałem was zapytać, co można powiedzieć w piątek i na randce, tak żeby ze sobą pasowało. Najbardziej absurdalne pomysły jak zawsze zostaną nagrodzone merchem Meloradia i czekam na was na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Działajcie, a ja gram Ian Curry i Red Light. Hey.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi. No i Melo Radio, dobrze trafiliście. Co można powiedzieć w piątek i na randce? Sprawdzam to na WhatsAppie Melo Radia. Maciej?
1: Siema, siema. Do weekendu i do randki to najbardziej pasuje, ale długi.
0: No oczywiście, że chodziło o weekend, wiadomo. Patryk?
2: Przychodzi mi tylko jedna rzecz do głowy. Boże, jak ja długo na ciebie czekałem. Pozdrawiam całe radio.
0: Ale to romantyczne. Pozdro, stary. Grzechu?
3: Kochany, a ty już skończyłeś robotę?
0: No czasami i tak się zdarza. Nie, ja do 14 siedzę i czekam też na wasze propozycje. Pytanie brzmiało, co można powiedzieć w piątek i na randce? Czekam na najbardziej absurdalne propozycje.
4: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David Guetta.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodów w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Biedronka.
1: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Nowy Volkswagen w ekstremalnie dobrej cenie? Tak, takiej oferty jeszcze nie było. Nowy Volkswagen Polo już za 65 990 zł. Praktyczny T-Cross już od 87 500 zł. A nowego Volkswagena Golfa możesz mieć już za 102 900 zł brutto. Wybierz swojego nowego Volkswagena już dziś za jedyne 65 990 zł brutto. Zaprasza Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub znajdź swój nowy samochód na bednarek.com.pl.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

0: Agnieszka Chylińska, nie mogę cię zapomnieć. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. 19 minut do 11. Piątek, przypominam, piątek, jeżeli szukacie powodów do uśmiechu, no to piątek wydaje mi się, że jest idealnym powodem do tego, by po prostu zaczerpnąć trochę radochy. No, ale też kolejny może być fakt, że śmigacie z Meloradiem na Tomorrowland. Jeżeli chcecie się spotkać z Arminem, Davidem Guettą, Lostem Frequencysem, to nic nie stoi na przeszkodzie. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcecie śmigać na Tomorrowland. Dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie. A do tego dorzućcie może jakieś wideo, jak się bawicie. Byłoby super. No, Łukasz już wie, że jedzie. No i jestem ciekawy, na co najbardziej czeka.
1: Artystów, nie? Przede wszystkim oprawę całą, sceny, no i dobrą muzykę.
0: No to będzie zdecydowanie tak. Koniecznie wbijajcie na meloradio.pl, a myślę, że

0: Fisher, Townsend i Favor of Melo Radio, 10 minut do godziny 11. Co można powiedzieć w piątek i na randce? Artur ma pewien pomysł.
1: Długo trzeba z tobą chodzić? Pozdrawiam.
0: Pozdrow się, Wady, stary.
2: Dobra.
0: A jakie wy macie pomysły, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki. Nasz WhatsApp na meloradio.pl. Za najfajniejsze odpowiedzi coś z Melomerczu. A razem ze mną redaktor Sikora, który ma dla nas newsy.
2: Tak, a w nich będzie o spełnianiu marzeń. To bardzo fajna sprawa.
0: Super.
3: A już o 11:00 zagramy
0: Kai Gil Khalid Griffin i Save My Love w Meloradio. Coś mi się wydaje, że na tegoroczną Tomorrowland też to usłyszymy. A na pewno o 11:00 w Meloradio.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
0: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: W

0: ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Nowy Volkswagen w ekstremalnie dobrej cenie? Tak! Takiej oferty jeszcze nie było. Nowy Volkswagen Polo już za 65 990 zł. Praktyczny T-Cross już od 87 500 zł. A nowego Volkswagena Golfa możesz mieć już za 102 900 zł brutto. Wybierz swojego nowego Volkswagena już dziś za jedyne 65 990 zł brutto. Zaprasza Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub znajdź swój nowy samochód na bednarek.com.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch, a litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy. Olala, 3,99 kupując dwa.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.

0: 54 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Po reklamie. Pogoda.
4: Przyjemne, bo pogodne przedpołudnie z mnóstwem słońca. Chmury też będą nad głowami w naszym regionie. Z czasem będzie ich naprawdę dużo i możliwe, że gdzieniegdzie przyda się parasol, lokalnie również zagrzmi. Temperatura może nie będzie dziś specjalnie bardzo wysoka, ale prognozowane 19 stopni to też nie najgorzej. A tyle za oknami w Łodzi. Ma być w okolicach godziny 14.
3: To są newsy Meloradia Łódź.
4: Magda Tkaczek, zapraszam. Dziś warto spojrzeć w niebo, tam przelot samolotów F-35 w ramach akcji Powitanie z Polską. Myśliwce lecą z północy na południe. Dodam, że pierwsze maszyny trafiły do Polski w zeszłym miesiącu, a dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku ceremonia ich przyjęcia do polskich sił zbrojnych. No to teraz też o lataniu, ale na wakacje, bo kto zapomniał wyrobić kartę EKUS przed wyprawą, może to zrobić w każdy poniedziałek na lotnisku w Łodzi. EKUS to dokument, który potwierdza nasze ubezpieczenie i uprawnia do bezpłatnej pomocy medycznej w Unii Europejskiej, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii, przypomina Anna Leder z łódzkiego NFZ.
5: Zapraszamy po kartę nie tylko te osoby, które właśnie w poniedziałek wybierają się do Mediolanu, do Londynu, Dublina czy na Rodos, ale również sąsiadów lotniska.
4: Karty można wyrobić od ręki w oddziałach NFZ, albo zamówić przez internet, ale tu doręczenie trwa kilka dni. A kilkanaście dni potrwa jeszcze remont łyżwiarski. W Łodzi dotyczy odcinka pomiędzy ulicami Popiełuszki i Gimnastycznej. Zaplanowano wymianę zniszczonej nawierzchni oraz remont chodników.
6: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
7: Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Mogą pojawić się w 6 województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podkarpackim. Sokoły wędrowne wróciły do lubuskich lasów. Gatunek prawie wyginął z powodu używania pestycydów, mówi Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
8: Powodowało to to, że samice niestety pod wpływem swojej ciężkości rozgniatały skorupki jaj.
7: W lubuskich lasach jest teraz 20 par lęgowych sokoła wędrownego. Na koniec o tym, że Melo Radio wspiera Fundację Mam Marzenie. Na aukcji Wielkich Serc możecie wylicytować m.in. trening na siłowni z Adrianem Nowakiem i Mikołajem Kujawińskim oraz hot pilates z Igą Dudziuk. Cel to pomoc dla dzieci, które zmagają się z różnymi chorobami, a szczegóły znajdziecie na meloradio.pl.
6: XD, byłem w newsach Melo Radia.
7: Zawsze jest.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Bez kitu, ale wbijajcie na meloradio.pl, to sobie na siłkę skoczymy, będzie fajnie, się obiecuję. No, a my mamy 11 na zegarach. Kiedy inni gadają, my już gramy. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, a za chwilę będziemy sprawdzać ważną rzecz. No bo co można powiedzieć w poniedziałek i na randce? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia.

0: Dub Dogs i How Does It Feel w Melo. 14 minut po 11. Podkręcamy tempo i sprawdzam cały czas, jakie macie pomysły na odpowiedź na to pytanie. Co można powiedzieć w piątek i na randce? Marlena?
1: Nareszcie! Czekałam na ten moment cały tydzień!
0: No ale bez kitu, taką reakcję usłyszeć to naprawdę spoko, superancko. I na piątek, i na randkę, totalny sztos. A wy co byście powiedzieli? Nagrajcie głosówkę, dajcie o niej znać na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na was i mówię, im bardziej absurdalne, tym lepiej. Hej!

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Melo Radio, 26 minut po 11. Podkręcamy tempo. Ed Sheeran, facet, którego chyba nie da się nie lubić, jest gościem, który ma nawet wytatuowany ketchup na swoim ciele, co tylko wyznacza, że tak powiem, trendy i pokazuje, jak bardzo gość jest odważny i tym samym, jakim jest smakoszem. A był niedawno nawet w Polsce i podobało mu się, to po pierwsze, a po drugie posmakowały mu kluski śląskie. A w tej godzinie Bryska i Obca.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
4: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
6: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
5: Cudownie!
6: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Stłuczka, kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
12: Skocz na głęboką wodę
13: i spełnij marzenie o basenie.
12: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
13: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
12: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
13: ambaseny.pl.
12: Po reklamie.
14: Autopromocja. Sunrise.

0: Kaka i Obca. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, sprawa bardzo pilna, no bo zabieramy was na najważniejszą muzyczną imprezę na świecie. Mowa tutaj o Tomorrowland. Jeżeli chcecie tam być, tak jak między innymi Iza. Właśnie Iza, jak się przygotować do Tomorrowland?
1: No trzeba kupić fajne kolorowe ciuchy, nawadniać się, no i słuchać w domu dużo setów.
0: O, zdecydowanie. Jeżeli chcecie pojawić się w Belgii na Tomorrowland, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie i piszecie, z kim i dlaczego chcecie się pojawić, do tego wrzućcie jakąś fajną fotę albo jakiś filmik, jak imprezujecie. No i co, trochę poczekajcie, a my się odezwiemy. I dojazd macie gratis. A to zupełna nowość. Mozzyman i Sun. Gramy to już teraz w Meloradiu premierowo. Mam nadzieję, że wam siądzie, bo moim zdaniem to jest poezja.

0: Call My Name w Melo Radio, 10 minut do 12. Co można powiedzieć w piątek i na randce, Karolina?
1: Oby szybko minęło.
0: Ej, no ale jeżeli randka albo weekend jest okej, to co wtedy?
1: Kurczę, myślałam, że będzie dużo gorzej.
0: No widzisz? Czyli da się jednak.
2: Dobre, dobre.
0: Panie redaktorze, redaktor Sikora ze mną. Przez przypadek zobaczyłem, że w twojej szufladzie jest jakiś biały proszek. Zechciałbyś się wytłumaczyć przede mną i państwem?
2: Tak, wysypałem niechcący erytrytol.
0: Dla wytłumaczenia, erytrytol to słodzik.
2: Tak, taki biały, prawie jak cukier i jak inne rzeczy.
0: Czekam, aż HR-y przyjdą i to zobaczą.
3: A już o 12 zagramy.
0: John Summit, The Chainsmokers i All The Time w Melo. Tą nutką wskakujemy punktualnie o 12, a co można powiedzieć w piątek i na randce, czekam na was na WhatsAppie Meloradia, nagrywajcie głosówki, nasz WhatsApp na meloradio.pl. Do dzieła!
4: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
11: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój

0: gramów. 8,75 za sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola sok 100% jabłko Hortex 1 litr. Złoty 90 za sztukę przy zakupie 6. Limit 6 sztuk na kartę. A akcje kończą lody Manhattan 1400 ml. 9,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo
3: i gotowe!
2: Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do twoich potrzeb. Czekamy na ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
7: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
8: Halo strychów, szykujcie się na wielkie otwarcie. Lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Victoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
12: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
13: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
16: Po reklamie.

Temperatura nie przekroczy 20, bo dziś na termometrach w Łodzi zobaczymy zapowiadane przez synoptyków maksymalnie 19 stopni. Tak ma być w okolicach godziny 14. Nad Łodzią sporo pogodnego nieba, ale zaczyna też pojawiać się coraz więcej chmur w naszym regionie i niewykluczone, że lokalnie trochę pokropi, może również zagrzmieć.

0: To są newsy Meloradia Łódź.
1: Magda Tkaczyk, zapraszam. To ostatni moment na udział w łódzkim programie Mieszkanie za remont. Dziś kończy się nabór. W tegorocznej edycji jest 30 lokali. Podobnie jak rok temu mieszkanie można było wcześniej zobaczyć, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
2: Zobaczyli, jaki jest zakres remontu. Policzyli, czy im się opłaca mieć w zasadzie dożywotnie mieszkanie po cenie czynszu 1/4 rynkowej i liczby wskazują, że to się wszystko kalkuluje.
1: A po remoncie wystarczy podpisać umowę najmu na czas nieokreślony. Jak mówiłam, dziś kończy się nabór w programie Mieszkanie za remont. Dziś też na trasę WZ w Łodzi wyrusza tramwaj, w którym będzie można porozmawiać z psychoterapeutą. Pojazd będzie kursował do czwartku. Co ważne, nie trzeba zapisów, wystarczy wejść do specjalnie oznakowanego wagonu tramwaju MPK Łódź. Tymczasem miejski przewoźnik ma już 23 nowe elektryki. To większość z zamówionych 36 autobusów. Po Łodzi kursuje już 14 pojazdów. Są niskopodłogowe, klimatyzowane i posiadają wszystkie niezbędne udogodnienia.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Wciąż nie wiadomo, kto zapłaci za sprowadzenie z Niemiec surowicy, która uratowała życie 16-latka z Nowego Targu. Chłopca w ubiegłym tygodniu ukąsiła żmija lewantyńska. Po surowicę poleciało do Monachium lotnicze pogotowie ratunkowe. Rachunek za transport dla krakowskiego szpitala wynosi ponad 90 tysięcy, mówi rzeczniczka LPR-u Justyna Sochacka.
5: Zlecającym ten transport był szpital. Dostał on wycenę na realizację transportu.
4: Szpital poinformował o kosztach transportu NFZ, ale fundusz zamierza zapłacić tylko za leczenie dziecka. W Polsce mamy nową mniejszość narodową. Zostali nią Grecy. To już 10. mniejszość narodowa w naszym kraju. Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent. Na koniec 100-letni instruktor tańca z Wielkiej Brytanii. Bernard Gilbert podbija sieci społecznościowe. Nagranie jego popisu choreograficznego ma już 1,5 miliona odsłon.
6: Zazdroszczę mu, bo facet jest staruszkiem i potrafi tańczyć lepiej niż ja.
7: Muszę zobaczyć to wideo.
6: Ja też. Coś komuś chyba upadło. Mam nadzieję, że to nie pan Gilbert. Na zegarach 12, siemanko. Ja jestem Adicz. Się będziemy uczyć tańczyć? Jeżeli chcecie, to zawsze. A co można powiedzieć w piątek i na randce? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia.

0: Wodarski. Wodarski, lubię cię jak lato. 15 minut po 12. Cieszymy się piątkiem. Ja w związku z tym cały czas pytam, co można powiedzieć w piątek i na randce. Bożena!
1: Kazieś, ty był przez ten cały tydzień, żeby mi to było ostatni raz. Bo wiesz, tęskniłam za tobą.
0: O, ładnie powiedziane. Krzychu?
2: Strasznie długo każesz na siebie czekać.
0: Zdecydowanie tak, coś w tym jest. Na kolejne pomysły czekam na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl. Hej!

Meduza, Don't Wanna Go Home w Melo Radio. 28 minut po godzinie 12. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze pojawi się facet, który bardzo lubi grać swoje sety DJ-skie na moście na przykład, w towarzystwie pięknej wody, tak nad ranem jakoś. Felix Yen i jego numer z Kaskadą jeszcze w tej godzinie.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
4: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
5: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
7: Stłuczka? Kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.

Biedronka. 500 po raz pierwszy, drugi sprzedane. 600 po raz pierwszy, drugi sprzedane. Grande Panda po raz drugi sprzedane. Raczej radzimy się pośpieszyć. Nowy Fiat 500 Hybrid już dostępny. Ikona stylu w miejskim wydaniu wraca w jeszcze lepszej odsłonie z napędem hybrydowym, który łączy oszczędność z radością jazdy. Fiat 600, czyli włoski komfort i polska produkcja oraz Grande Panda, która przyciąga swoim nietuzinkowym designem. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, Szparagowa 4.

Marlon Hofstadt, One Night of Love w Melo Radio. No z tą muzyką na pewno będziemy się słyszeć w Belgii i obserwować to, co się dzieje na scenie. Jednej z wielu, bo mam wrażenie, że na miejscu to jest ich co najmniej tysiące. 16 minut do 13, wy też możecie być na Tomorrowland, do czego was zachęcam, bo macie szansę odwiedzić Belgię i przeżyć coś niesamowitego. Jeżeli chcecie, no to super, spotkacie się z Arminem, Davidem Guettą, Marlon Hofstadt, wielu, wielu innych też tam będzie i wy też powinniście. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam wbijacie, piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Dorzucacie fotkę, jak imprezujecie, albo na przykład filmik jakiś śmieszny, fajny, imprezowy. No i w zasadzie czekacie potem na info od nas co i jak. No i dojazd macie gratis i będzie potężna integracja. Nie możecie tego przegapić.

0: Moonlight i Fordzo, nie mylić z Frodo. Alabama 10 i 8 minut do godziny 13. Newsy Melo Radio, za chwilę jest Ula.
1: Cześć. Siema. Adrian, pytanie. No. Lubisz jeść bób?
0: Co ty? Nie, bób? Nie, chyba nie.
1: Nie, no nie, to...
0: A ty lubisz bób?
1: Nie, ale będę miała informacje dla tych, którzy lubią.
0: Fajnie, kiedyś był taki gość, Bob Budowniczy.
2: A już o 13 zagramy.
0: Czy Bob Budowniczy? Nie wiem, ale Yearbooks i Graceland na pewno będzie. No i z tym sztosem słyszymy się punktualnie o 13, kiedy jeszcze inni będą gadać. Polecam być z Melo.

0: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Znowu lecicie?
2: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
5: Na przykład orzechy Nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: Minuta do 13, News Meloradia i Ula Harciarek.
1: Ceny maksymalne paliw od jutra pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 4 grosze, benzyny 98 6,58, a diesla 6,40. Rekordowo drogi BUP, półkilogramowy worek kosztuje nawet 25 zł. Winna jest kapryśna pogoda, mówią sprzedawcy.
2: Jest mniej ilościowo i jest jakościowo gorszy.
3: Czyli też są straty, rozumiem?
2: Są straty.
3: Czy jest szansa, że będzie tanieć?
2: Jest szansa, że będzie tanieć, bo w tym momencie to jest jeszcze tunelowy.
1: Tańszego bobu z gruntu możemy spodziewać się za 2 tygodnie. No i jeszcze śnieg, serio.
0: Co?
1: Biały puch spadł na szczytach, ale spokojnie, Tatr.
0: A.
1: Synoptycy przewidują, że opady śniegu mogą pojawić się też jutro.
0: Nie no, ja mam jakieś śnieżne PTSD, naprawdę. Siema, 13 na zegarach, ja jestem Adi i na razie śnieg tylko w Tatrach. Całe szczęście, bo my chcemy wakacje. 32 stopnie, widziałem, że ma być nawet w sobotę, także nieźle.

James Hype, Be Mine w Melo Radio. Niektórzy Hype napisali sobie na ręce. A to nie bez powodu, bo przecież zbliżamy się do Sunrise Festival, bardzo gorącej imprezy, która będzie miała miejsce już tak naprawdę pod koniec lipca, a wy możecie tam być razem z nami. No 6 scen, genialne spotkanie z waszymi ulubionymi DJ-ami. My też tam będziemy razem z wami, of course. No i będzie naprawdę przecudnie. Będzie też między innymi historia Sunrise Festival, History of Sunrise Festival, fantastyczna impreza, która opowie całą historię, cała geneza, jak to wszystko się zaczęło. No będzie to na pewno fantastyczne przeżycie. A i ja to liczę, że będę mógł zobaczyć to pole namiotowe, bo tam słyszałem, że dzieją się naprawdę mocarne melanże. A jeżeli wy chcecie trafić na Sunrise Festival, totalny luz, totalny chill, słuchajcie Meloradia po 18, bo będzie ku temu szansa. A dzisiaj, bo jest piątek, no właśnie, to macie jeszcze Sunrise Honor po 21, to w ogóle dowiecie się, na co się piszecie.

0: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio, 27 minut po 13. Podkręcamy tempo w piąteczek, przypominam, piąteczek, piątunio. I w tej godzinie jeszcze Sia, Alan Walker, Move Your Body, genialny remix gościa, który wygląda jak Robert Lewandowski, tylko że w masce.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta jest pod jednym adresem. Seat Leon 1.5 TSI już za 94 900 zł. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI i DSG za 109 900 zł. Cupra Formentor za 129 900 zł. A Volkswagen Caddy może być twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Ej, Mikołaj.
1: O, dziękuję.
0: Nie ma problemu. Chodź ze mną, wejście zrób.
1: Dobra.
0: Dobra, to się tylko piosenka skończy.
1: O, nice.
0: No i jest, dobra, 17 nice. Minut do godziny 14. Jestem profesjonalnym DJ-em radiowym. To była Bambi Angla Osia. A teraz, ladies and gentlemen, już niedługo Tomorrowland!
1: Odpalamy wrotki, no,
0: tak
1: dosłownie
0: jest. Damian pochwalił się tym, że on w ogóle już śmiga i ma swój must have festiwalowy, zobaczmy.
2: Numer 1 dziarka, numer 2 dobry outfit i numer 3 super impreza.
0: No,
1: będzie można potem skontrolować, czy Damian na pewno wszystko zabrał, no bo jedzie busem Melo na Tomorrowland i wy też możecie, meloradio.pl, tam się zgłaszacie do zabawy.
0: Fotka i info, dlaczego chcecie jechać z tą osobą.
1: Mm-hmm.
0: I to w zasadzie tyle.

0: Fajnie jest widzieć na storkach na Instagramie, że często wrzucacie tę nutę, no bo jest świetna. Jugel, Moving to the Sun, na pewno pojawi się ta piosenka na Sunrise Festival! 8 minut do 14. Mikołaj w studiu, siema.
1: Cześć, cześć, cześć.
0: Gdzie jest Iga? Sam jesteś dzisiaj?
1: Właśnie, no nie jestem sam, nie wiem gdzie jest. Gdzieś to była, ale poszła.
0: Aha. Iga!
1: Brzydko.
0: A mówi, że idzie. Dobra. Ja dziękuję za dzisiaj, było fajnie.
2: A już o 14 zagramy
1: Destiny, Alesso i Sasha.
0: Coś macie w paśmie dzisiaj?
3: Siemka.
0: Siema.
3: Gości.
0: Kto przyjdzie?
1: A nie powiemy ci teraz.
0: Aha. No dobra, to dzięki, hej.
2: Autopromocja. Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: A cappuccino też za siódemkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Rosa. Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Skocz na głęboką wodę
8: i spełnij marzenie o basenie.
7: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
8: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
7: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
8: ambaseny.pl.
7: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
9: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
10: 500 po raz pierwszy, drugi sprzedane. 600 po raz pierwszy, drugi sprzedane. Grande Panda po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Raczej radzimy się pośpieszyć. Nowy Fiat 500 Hybrid już dostępny. Ikona stylu w miejskim wydaniu wraca w jeszcze lepszej odsłonie z napędem hybrydowym, który łączy oszczędność z radością jazdy. Fiat 600, czyli włoski komfort i polska produkcja oraz Grande Panda, która przyciąga swoim nietuzinkowym designem. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, Szparagowa 4.
11: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
12: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
13: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
14: Pierwsze trzy najnowocześniejsze myśliwce świata F-35 już oficjalnie są w polskiej armii. Do końca roku trafi ich do Polski 11. Wielkie pieniądze na przebudowę dworca wschodniego w Warszawie. Ministerstwo Infrastruktury przeznaczy na ten cel ponad 3,5 miliarda złotych, mówi szef resortu Dariusz Klimczak.
15: Modernizacja dotknie wszystkich peronów. Wreszcie pojawią się ruchome schody. Będzie ich 7 par, będzie 14 wind. Wielka estakada, ale także przebudujemy ponad 46 kilometrów torów.
14: Prace ruszą pod koniec tego roku. No i jeszcze sprawdzimy, jaka będzie pogoda w ten weekend. Według synoptyków sobota i niedziela pochmurne, z opadami deszczu, gradu oraz z burzami.
16: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Będzie o łysym?
13: Będzie o łysym. O tym najsłynniejszym łysym.
12: Naprawdę?
13: No.
12: Oh.

0: Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Jak ty ładnie zaśpiewałeś, tak anielsko.
2: Jesteśmy właśnie, no anielsko, bo jest piątek, więc cieszymy się wszyscy.
1: Piątek, wreszcie nie trzeba chodzić do pracy.
2: To znaczy lubimy swoją pracę, nie? Ale lubimy też odpoczywać.
1: Mówiłam o naszych ciężko pracujących słuchaczach.
2: No tak, tak, tak, tak. Więc my się cieszymy za was.
1: O, dokładnie, i będzie o łysym, tak jak już zapowiedzieliśmy.
2: Będzie o łysym z FIFA.
1: A, myślałam, że o innym łysym. Freak Fight. Iga, Mikołaj, hej.

0: gdyby to ode mnie zależało, to Polacy by pojechali na Mistrzostwa Świata Piłki Nożnej.
1: No fajnie by było w takim razie. Zgłaszam cię na prezesa PZPN.
0: Oj, nie wiem. Nie znam zasad.
1: No więc mundial już się rozpoczął.
0: Brawo!
1: Nie widziałem ani jednego meczu, bo
0: brawo!
1: Ten pierwszy mnie nie interesował, a ten drugi był o 4 nad ranem, więc...
0: Brawo!
1: Ale to jest nie jedna kontrowersja związana z tym mundialem, bo tam nie wpuścili na przykład kibiców z Iranu, nie wpuścili sędziego z Somalii. Okay. Generalnie są cyrki z wjazdem do USA i z ceną biletów. I na to wszystko Gianni tak? Infantino, szef FIFA, miał tylko jedno do powiedzenia.
2: Człowieku, nie bądź takim materialistą. Trzeba się wyluzować.
1: Dobry jest, nie?
0: Łysy na prezydenta. Ejben. Halo w Meloradiu.

0: Filip Knel będzie jaśni w Meloradiu. Wiesz co, Mikołaj, nie wiem jak ty, ale ja jeżdżę na wakacje do hoteli po to, żeby się najeść.
1: No to w takim razie masz problem.
0: Mam problem, bo już nie można tak po prostu sobie wziąć dużo jedzenia na przykład na wynos do pokoju hotelowego.
1: Skandal. Nie, na wynos nie można, nie można. W pewnym właśnie hotelu zawisła kartka: szanowni państwo, śniadanie serwowane jest w formie bufetu szwedzkiego, co oznacza, możesz jeść ile chcesz, ale nie możesz wynieść 80 zł za osobę.
0: A co jak zgłodnieje, przepraszam bardzo?
1: No to musisz wrócić i wtedy już nie ma bufetu, bo jest między 7 a 7.30 i do widzenia.
0: To jest dyskryminacja. Ja nie będę się zgadzać na to, żeby chodzić głodna.
1: Masz rację. Skandal.

0: Bob Sinclair, I Can Wait w Halo Radio. Mikołaj, jak to jest na dzika?
1: Na dzika to wiesz, mordo. Na dzika to wiesz, to trzeba króciutko, nie?
0: O dzikach porozmawiamy w tej godzinie, jak robi dzik?
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama. Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gay.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do nas. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w centrum handlowym Tkalnia Kwadrat w Pabianicach i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty, 13 czerwca, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją MaxiZoo. Zapamiętaj nasz adres. MaxiZoo w centrum handlowym Tkalnia Kwadrat przy ulicy Grota Roweckiego 8A w Pabianicach. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? MaxiZoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta jest pod jednym adresem. Seat Leon 1.5 TSI już za 94 900 zł. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł. Cupra Formentor za 129 900 zł. A Volkswagen Caddy może być twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek, 1 adres, 5 marek, Łódź Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
18: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
19: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
20: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
21: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Smolas temu serio chodziło oczy w tym kawałku?
1: No wiesz, pytanie, po czym on ma takie duże oczy?
0: Może no. Trips zna odpowiedź. Ale nie, poczekaj, ja wiem, czy zna odpowiedź. Znasz?
2: Nie!
0: Okej.
1: I tak by nam nie odpisał, nawet jakbyśmy zapytali.
0: A my teraz przenosimy się na komisariat. Proszę uważać, proszę uważać.
1: Tak jest, ponieważ młody człowiek został zaatakowany nad morzem i młody człowiek poszedł na policję. Prawidłowo zresztą, ponieważ został zaatakowany i powiedział, że swojego napastnika chce wysłać do więzienia.
0: Ojej, tak. Groźnie. A cóż to za napastnik?
1: No dzik.
0: Dzik?
1: Dzik.
0: Moim zdaniem on powinien zadzwonić po córkę Freeza. Ona świetnie przegania dziki, przypomnijmy.
3: I tupnij jeszcze im nogą. Dobrze, i wystraszę jeszcze.

0: Favor, Fisher, Toss and I. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Mamy już dzikie fanki, ponieważ po godzinie 15 wbijają do nas mega mocne dziewczyny.
1: Tak, to będzie nowy Girls Band, który pojawił się na rynku muzycznym.
0: Ale najpierw news Meloradia będzie tankowane.
1: Dobrze.
0: Ale nie, nie tak, w inny sposób.
2: A już o 15 zagramy
1: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: Czy są tutaj fanki? No a jak Justin Bieber w końcu punktualnie o 15?
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: I jak pani widzi?
10: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
8: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
17: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta. Bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
18: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
19: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
2: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst.
20: Urlop rodzicielski to nie to samo, co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Halo strygów! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
24: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
25: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
26: Barbara, kupiłem taniej!
27: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
28: Po reklamie.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek, on the mic.
2: W przyszłym tygodniu ceny paliw spadną, o ile rząd przedłuży pakiety CPN, prognozuje biuro Reflex. Ceny benzyny mogą spaść około 10-15 groszy, a oleju napędowego o 25 groszy. Onkolodzy chcą zmian w sposobie opieki nad pacjentami między 18 a 25 rokiem życia. Potrzebujemy specjalistycznego podejścia do osób wchodzących w dorosłość, mówi profesor Katarzyna Derwicz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
3: To nie tylko i wyłącznie leczenie, proszę Państwa, ale to jest również zapewnienie im dostępu do badań klinicznych, to jest zapewnienie im opieki psychologicznej.
2: Onkolodzy i hematolodzy napisali rekomendacje, które trafią do Ministerstwa Zdrowia. No i przy zdrowiu zostajemy, kofeina wpływa na jakość nocnego wypoczynku. Zdaniem naukowców z Wrocławia może spłycać sen.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i już wchodzą do nas nasi
0: już
1: goście.
0: Się dzieje.
1: Bardzo dobrze. Czy już zdradzamy kto to, czy jeszcze chwilę?
0: Jeszcze potrzymajmy w niepewności wszystkich.

0: Shine Corey, Dynamic Nations. Tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie dzisiaj. Mikołaj, ty chyba zazdrościsz sam sobie tyle pięknych dziewcząt w studiu.
1: No widzisz, możecie wbijać na Instagram Meloradia i wszystko to zobaczyć. Dzisiaj z nami w studiu nowa supergrupa, nowy girls band, Fausti, Lexi, Asia, Julia. Witamy.
0: Siemanko, dziewczyny. Ja muszę wiedzieć, o co wy się kłócicie najczęściej, nim przejdziemy do w ogóle waszego numeru?
2: Ej, wiesz, że jeszcze się nigdy nie kłócimy.
0: Nie wierzę.
3: Naprawdę, ani razu.
2: Nie było takiej sytuacji, no. Może też dlatego, że my za często też się nie widujemy tak bardzo. Każda z nas jeszcze żyje sobie w innym mieście i dopiero przygotowania do festiwalu zaczynają się w przyszłym miesiącu, więc spotykamy się tak od skoku do skoku, że tak powiem.
0: Wierzysz im? Bo ja tak, wiesz, średnio.
1: Znaczy, wiesz, no my się kłócimy bardzo rzadko, a jest
0: ale
1: nas tylko dwoje,
0: się kłócimy,
1: nie?
0: To tak. Robimy disy na siebie.
1: To prawda.
0: No dobrze, słuchajcie, mamy dla was niespodziankę, którą za chwilę zrobimy. Będzie mocno dziewczęco, obiecuję.
2: Okej. Okay.
0: Bierzecie w ciemno to wyzwanie?
2: Tak.
0: Bardzo mi się to podoba. To za chwilę wyzwanie.
1: A teraz Alok, Khalid, Dive Into Me w Melo.

0: Bad. To Don Diablo i Zach Abel w Maloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: Dzisiaj Fancy, Lexi, Asia, Julka u nas. Cóż za sprzężony dźwięk, nie szkodzi. Dziewczyny, wy jesteście girls bandem.
2: Tak.
1: Kojarzycie Spice Girls?
2: Tak.
0: To jednak te słuchawki.
1: W takim układzie zaśpiewamy sobie Wannabe wspólnie.
2: O nie, po angielsku.
1: Damy radę.
2: Lexi, Lexi tutaj będzie na pewno.
3: Okej.
1: Mamy? To? Mamy. Jesteśmy gotowe?
0: Tak. Jakbyś trochę jeszcze te słuchawki odsunęła.
1: Odsunęłam.
0: Uła. No dobra, spróbujemy, jakoś damy radę, myślę.
1: Dobra.
0: Czy w takim razie wszystkie jesteście gotowe?
1: Jesteśmy.
0: Uwaga, włączam podkład.
1: Ale ty też śpiewasz.
0: Nie mam tekstu.
1: Jak nie masz tekstu? Proszę.
0: A!
1: Proszę. Uwaga.
2: Ja, co ty nie chodziło?

0: Bardzo ładnie zaśpiewałyście, naprawdę. Ja bym chciała iść z wami na nocowankę. Co muszę zrobić? Słowo się rzekło na antenie Meloradia, a jeszcze w tej godzinie zagramy wasz nowy kawałek.
1: O kurczę!

0: Dworczak, Sia, David Guetta, Awake Tonight. Tak podkręcamy tempo, słuchacie Meloradia. Fausti, Lexi, Asia, Julka dzisiaj u nas z specjalną premierą. Siemanko dziewczyny raz jeszcze.
1: Siema.
0: Jak tam wasze plany na wakacje?
2: Ja stawiam trochę na spontan, ale też dużo prób, bo będziemy właśnie miały pod koniec wakacji festiwal, więc na pewno chcę się do tego dobrze przygotować, żeby nie zapomnieć tekstu i żeby wszystko ładnie zaśpiewać.
0: Super.
1: No, nasze wakacje głównie są skupione wokół playgroundu i jakichś takich pewnie pojedynczych, spontanicznych wypadków, przynajmniej u mnie.
3: I do tego jeszcze na pewno wrócimy, ale jeżeli nie macie planów tak na końcówkę lipca, początek sierpnia, Sunrise Festival jest w Kołobrzegu. Warto się wybrać. Bilety do zgarnięcia codziennie na antenie Meloradia.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Wiadomości od sklepu Biedronka.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedi i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroen.
15: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
16: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
17: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
18: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.

0: SOS. Avicii i Aloe Black w Melo Radio.
1: Faust i Lexi, Asia, Julka są naszymi gośćmi w Filtrujcie w Melo Radio. Siemanko.
2: Hejo.
3: Siema, siema.
1: I wy nie przyszłyście tutaj z niczym. Z czym wy przyszłyście do nas?
2: Z piosenką, tak? Która promuje nasz projekt Playground, znaczy nasz, no, w którym bierzemy udział.
1: No właśnie, opowiedzcie coś o Playgroundzie.
4: No to co ważne wspomnieć, od 15 czerwca będziecie mogli dostać już bilety na nasze koncerty na Going, tak?
2: Tak, jest to festiwal Playground, na którym no, zagramy nie tylko my, ale jeszcze nie zdradzamy. Kto jeszcze?
1: A pierwszą literę chociaż?
2: No nie możemy.
4: Ale będą naprawdę fajne nazwiska i właśnie też my będziemy grali i wszystko jest na bardzo właśnie wysokim poziomie jeszcze wcześniej.

0: Dobra, fascynowanie.
1: Okej, okay, z tej strony dziewczyny z tegorocznej edycji Playground Festival. I zapraszamy do wysłuchania naszego kawałka Who the Overside!
2: Yes!
1: Let's go!
2: No dobra, mi siada, naprawdę mi siada, dziewczyny. Dajcie wszyscy głos.

0: Paul The Time, John Summit, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy
2: Fast Car Superstars. To punktualnie 16.
0: Będzie?
2: Będzie.
0: Super.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
1: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
7: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.

0: Co jest grane w Łodzi?
1: Magda Tkaczyk, zapraszam na dworzec Łódź Fabryczna. Zagra Łódzka Orkiestra Improwizowana. To jutro o 14:00. Do posłuchania artyści, którzy potrafią stworzyć niepowtarzalne doświadczenie muzyczne, którego charakter wynika z kontekstu miejsca, jego akustyki i słuchaczy. Nie musicie mieć biletu. A jeżeli chcecie trochę sportowych emocji, proszę uprzejmie. W Atlas Arenie w Łodzi jutro jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń sportowo-charytatywnych w Polsce. Wielki mecz, a na parkiecie zmierzą się drużyna gwiazd Marcina Gortata oraz reprezentacja NATO Team Air Force. Kibice będą mogli zobaczyć legendę sportu, cenionych aktorów, artystów. Przed meczem będzie parada ulicą Piotrkowską. Na koniec łódzki Helios, a w nim drugie życie, emanujące optymizmem i pogodą ducha portret dojrzałej kobiety, opowieść o życiu bez rezygnacji z siebie i o kobiecej niezależności, która nie zna wieku.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Nie będzie przyjmować migrantów z innych państw. Taki komunikat wydało MSWiA. To w związku z wejściem w Unię Europejską paktu o migracji i azylu. UEBA obniża stawki za parkowanie. Według w długi weekend ceny wstrząsnęły turystami i zdenerwowały mieszkańców. Maciej Bąk.
5: W zwykłej strefie za dobę trzeba było zapłacić 50 zł, a w strefie śródmiejskiej, czyli tej najbliżej plaży, aż 80. W sieci zawrzało, jeszcze przed wakacjami stawki się zmienią. 35 zł za dobę w zwykłej strefie i 55 w śródmiejskiej.
4: Na koniec mundial, który może być zagrożony, tak przynajmniej twierdzi grupa hakerów powiązana z Iranem. Utrzymuje, że przejęła drony FBI i może wziąć na cel Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
2: Mamy godzinę 16:00, słuchacie Freak Fightu i zapraszamy Was do Niemiec, bo tam można topless.
6: No ale to Niemcy, więc
2: Mikołaj,
6: więc wiesz.
2: Ja wiem, Polki najlepsze. Iga Mikołaj, hej!

0: Words, Alesso, Zara Larsson w Moloradiu, tak podkręcamy tempo. Polecam teraz ściągnąć stanik. Mikołaj?
1: Dobra, ja już mam zdjęty. To
0: ja
1: teraz ty.
0: Właśnie nie mogę, bo dzisiaj akurat
1: no i trafiła kosa na kamień, co? Taka chciała być do przodu teraz.
0: Ale ja nie jestem w Berlinie, przepraszam bardzo.
1: Aha, całe szczęście.
0: Bo to w Berlinie można pływać topless. Kobiety się zbuntowały, że tylko faceci mogą i one też chcą.
1: No jakby ja nie widzę przeciwwskazań.
0: No ja też chyba chciały,
1: jest równouprawnienie teraz.
0: Piękne równouprawnienie.
1: O to chodzi.
0: Oczywiście, tak trzymać.

0: w rytm tej piosenki brzuszki?
1: No to byś miała taki sześciopak jak Robert Lewandowski.
0: A jakbym robiła przysiady?
1: To byś miała takie pośladki jak Robert Lewandowski.
0: Chciałabym mieć takie pośladki jak Anka Lewandowska.
1: No to jest kwestia, wiesz, sportowa, kto ma lepsze.
0: I weszłam na meloradio.pl i sobie spojrzałam na panią Anię Lewandowską, na Roberta Lewandowskiego. Faktycznie są ładnie wyrzeźbieni, ale coś mi się nie podoba.
1: Co takiego?
0: Bo wiesz, Robert jak trenuje, to wrzuca zdjęcia ze swoją piękną żoną, tak? A Ania wrzuca zdjęcia z jakimiś randomami.
1: Z jakimi randomami? To nie jest żaden random, to jest Alvaro. Co ty, nie znasz?
0: A to

0: Romantycznie, repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran. Jest nowy trend na lato 2026.
1: Tak, podobno jest nowy drink wakacyjny do sfermentowanego soku z winogron.
0: Należy
1: dodać, panie Krzysztofie, poprosimy.
2: Ogórek kiszony.
0: Ja bym nie biła brawa na przykład na to.
1: No wiesz, ale to jeszcze zależy jaki. Bo jeżeli taki pizrygałek kupny ze sklepu, prawda, to tak, ale taki dryblas z domu.
0: Och, mojej.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny.

0: Obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Skocz na głęboką wodę
4: i spełnij marzenie o basenie.
3: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
4: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
3: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
4: ambaseny.pl.
5: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.

0: Ignite. Alan Walker zrobi boom na Tomorrowland.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: To jest niepowtarzalna, jedyna okazja. My zabieramy słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Jak ja się niesamowicie cieszę.
3: No to co, dzwonimy chyba od razu do Jagody.
0: Tak, oba Jagoda odebrała.
3: Oczywiście ma na to 5 sygnałów. Jest i pierwszy.
4: Jagoda. Tak, słucham. Halo?
0: Cześć Jagoda, Iga z Meloradia. Dzwonię po wróżbę.
4: Witam serdecznie, a to dla was wróżba ma być, dla widzów?
0: Dla mnie, taka personalna. Czy ja dostanę podwyżkę, Jagoda?
4: Słuchaj, wiesz co, muszę wziąć swoją kulę kryształową.
0: Okej.
4: Dobra, już tutaj patrzymy.
0: Tak.
4: Słuchaj, widzę takie różowe światło, które bardzo mocno bije.
0: Tak? I?
4: Dostaniesz tą podwyżkę.
3: Gratulacje. A podzielisz się?
0: Nie podzielę się.
3: Wiedziałem.
0: Dobra, może trochę. Jagoda, ty chcesz jechać na Tomorrowland razem z Dominiką.
4: Dokładnie tak.
0: Czy to dlatego, że Dominika umie magicznie wyczarować chłopa?
4: Co umie wyczarować?
0: Chłopaka?
4: Tak, bo ja nie mam. To może wyczaruję właśnie.
3: No to co, w takim razie zadzwonimy teraz do Dominiki i...
4: Dobra, czekamy.
3: I Iga sprawdzi, czy twoja wróżba się potwierdzi.
0: Tak, zróbmy to.
4: Dobra.
0: Dzwonimy do Domki. Domka musi odebrać.
4: Halo?
0: Cześć Dominika, tu Iga z Meloradia.
4: Cześć.
0: Powiedz mi, czy warto wierzyć wróżkom, bo jedna mi mówi, że czeka mnie podwyżka.
4: O Boże, wydaje mi się, że chyba warto.
0: Mówisz? Wróżko, odezwij się do Dominiki, proszę.
4: Halo, witam serdecznie, tutaj wróżka Jagoda. A po co nie wierzę? Czy potwierdzasz moją wróżbę?
0: Dziewczyny, wy chcecie jechać
4: tak.
0: Na Tomorrowland i tam też będziecie wróżyć ludziom?
4: Będziemy.
0: Jeżeli byś
4: będziemy im wróżyć, tak.
3: No to dobrze się składa, ponieważ w tym momencie wydarzy się tutaj coś magicznego.
4: O kurczę.
3: Czy jesteście gotowe?
4: Tak.
3: Jagoda, Dominika. Tak. Jedziecie na Tomorrowland!
4: Zajebiste, dzięki! Jezu, dziękujemy.
0: Do tego zabieramy was dziewczyny melobusem z naszą ekipą. Widzimy się w busie, będziemy się tam bawić.
3: No i nie puszczamy was też oczywiście z pustymi rękami, bo Tomorrowpaki dla was przygotowane. Plecak, bluza, skiety i Dev Melo, pomadka i 2 tomy książki Tomorrowland, żeby było co robić w podróży.
4: Super!
0: Będą też kosmetyki.
4: O kurczę, super! Nie, ej!
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Sad Girls w Maloradiu. Słuchacie Freak Fightu, tak podkręcamy tempo i wysyłamy was na Tomorrowland w Belgii. A za moment newsy Meloradia i...
1: Będą smutne wiadomości, bo ja kocham Mazury.
0: A Warmię? Ja jestem z Warmii.
1: Warmię też.
0: Dziękuję. Dobrze.
1: Więcej o Mazurek w newsach.
2: A już o 17:00 zagramy.
0: Ja mam nadzieję, że to serio będą Mazury, a nie Warmia, że taka wkrętka.
1: Nie no, chyba tak. To jest Good Boys Hideaway i ten numer punktualnie o 17:00 zagramy w Melo.

0: Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Jedziemy?
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na piano-forte.com.pl.
2: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
7: Po reklamie. Co jest grane w Łodzi?
8: Magda Tkaczek, zapraszam. Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć, to pierwsza w historii tak obszerna wystawa polskiej mody z XXI wieku, przedstawiająca pracę ponad 50 projektantek i projektantów, którą Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi buduje sukcesywnie od 7 lat. Wystawa do zobaczenia od jutro o 16:00, wstęp wolny. A łódzka przechowalnia w niedzielę zaprasza na nostalgiczną komedię improwizowaną w wykonaniu teatru Hono Impro. Sztuka kiedyś to było, będzie okazją, by powspominać się czasy, które jedni pamiętają aż za dobrze, a inni z opowieści. No to na koniec produkcja, która rok temu objawiła się jako zaskakujący hit. Animacja K-popowa Łowczynie Demonów zdobyła 2 Oscary jako najlepszy film animowany i za piosenkę Golden. A teraz w kinie Helios w Łodzi K-popowe Łowczynie Demonów karaoke. Na ekranie wyświetlą się teksty, więc to na pewno nie będzie cichy seans.
9: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
10: Ula Harciarek on the mic. Jedyny prom na Mazurach nie działa z powodu awarii silnika. Do odwołania nie będzie kursował na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w Wierzbie. A teraz dobry news dla jadących na Openera, bo w Gdyni udało się zakończyć remont estakady Kwiatkowskiego. Maciej Bąk.
11: Prace remontowe pierwotnie miały trwać do końca czerwca i był to wyścig z czasem, no bo przy zamkniętej estakadzie choćby dojazd na festiwal Opener mógłby zamienić się w koszmar. Teraz filary estakady są już stabilne i powinny wytrzymać do jej generalnego remontu planowanego na 2028 rok.
10: A na koniec o gigantycznej kasie. Elon Musk jest coraz bliżej zostania pierwszym na świecie bilionerem. Na giełdzie zadebiutowały akcje SpaceX. Jedną wyceniono na $135.
9: Ciekawe, ile podatku zapłaci.
12: Ha. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i o pieniądzach będziemy mówić dużo.
9: No właśnie, bo nie tylko Elon Musk się bawi na bogato.
10: Jest taka jedna, co nie lubi swoich wszystkich ex.
9: No, ale za to będzie miała niezłe wesele.

0: Ale Melo, Give Me Everything, Pitbull, Afrojack, Neo, Nayer, tak się podkręca tempo.
1: A czy wiesz, że Afrojack właśnie wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu?
0: No nie wierzę.
1: Będzie, będzie. I będzie jeszcze gorętsza atmosfera.
0: Naprawdę?
1: No bo wiesz, to końcówka lipca, początek sierpnia i najlepsza muzyka elektroniczna.
0: Dawaj mi bilety.
1: Codziennie w Melo do zgarnięcia po 18.
0: Jakie to jest proste i przyjemne.

0: Wet Fingers, DJ Adamus, Mafia Mike, Hive i Superstar. Podkręcamy tempo w Melo. Nigdy nie rozumiałam fenomenu Taylor Swift, przyznaję się bez bicia, nie bijcie mnie.
1: No to się teraz naraziłaś pewnie wielu osobom, ale
0: ja
1: nie
0: wiem.
1: Mi spokojnie.
0: Ja wiem, doceniam, ale nie kumam.
1: Taylor Swift będzie teraz wychodzić za mąż, za Travisa Kielce.
0: Tak.
1: I Travis Kielce i Taylor Swift mają takie marzenie, żeby wziąć ślub w Madison Square Garden.
0: No,
1: i to będzie wesele trzydniowe, więc ktoś już obliczył, że będzie ich kosztować samo wynajęcie tej hali 11 milionów złotych.
0: Co to dla nas? Meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę.

0: No przecież tutaj jestem, Lost Frequencies, Callum Scott.
1: Tak podkręcamy. Ale to było suche. I to ja mówię.
0: No, to faktycznie.
2: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: Może i suche, ale zabawne. Dzwonimy teraz do Roxany, która weszła
1: co
0: na
1: muszę
0: Melo
1: popić
0: Radio.
1: Normalnie? Co tu się dzieje dzisiaj?
0: Ponieważ ma tak fantastyczne zgłoszenie, ja muszę usłyszeć więcej szczegółów od niej. Muszę, po prostu, bo się uduszę.
1: Dzwonimy, oczywiście Roxana ma 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon.
3: Halo?
0: Cześć, Roxana, Iga, Mikołaj, Melo Radio.
3: Dzień dobry.
0: Oj, nie dzień dobry, chyba cześć. Weekend się zbliża wielkimi krokami, co?
3: Może być cześć.
0: To ja się bardzo cieszę. Na co ci aż 500 zł, dziewczyno?
3: Na wyjście w góry, bo mieszkam przy górach bardzo blisko, w Bielsku Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że jesteśmy w takim wieku, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić, więc gdybyśmy miały odpowiednią ilość kasy, to w taki sposób nagrodzimy się, jak dojdziemy do schroniska, że będziemy miło wspominać wyjście w góry.
0: Od nienawiści do miłości jeden krok, prawda?
1: I to jest podobno właśnie ten krok.
0: Ten dźwięk oznacza to, że kasa już leci do ciebie. Roxana, możesz biec do bankomatu. Zrób to teraz.
3: Dobra, dzięki.
2: Szybka kasa na weekend.

0: Słuchacie Freak Fightu w Melo. A jakie ty masz plany na weekend?
1: W Gotika będę grał. Za Gomeza!
0: Za Gomeza. Tak mi się wydaje. A wy jakie macie plany na weekend? Dajcie znać przez WhatsAppa Meloradia.
1: Odnośnik znajdziecie niezmiennie na meloradio.pl.
0: Głosówki, chcemy głosówki.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: 500 po raz pierwszy, drugi sprzedane. 600 po raz pierwszy, drugi sprzedane. Grande Panda po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Raczej radzimy się pośpieszyć. Nowy Fiat 500 Hybrid już dostępny. Ikona stylu w miejskim wydaniu wraca w jeszcze lepszej odsłonie. Z napędem hybrydowym, który łączy oszczędność z radością jazdy. Fiat 600, czyli włoski komfort i polska produkcja oraz Grande Panda, która przyciąga swoim nietuzinkowym designem. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, Szparagowa 4.
12: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Stłuczka? Kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.
15: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chatulipan.pl.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
18: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
19: Po reklamie.

0: Wersow o północy w Meloradiu. Sydney Sweeney to ta z wielkim
1: charakterem.
0: Ma nowego chłopaka najwyraźniej.
1: Tak, i poszli się, jak to pięknie zostało opisane, migdalić do lodziarni.
0: Całować, lizać i w ogóle ludzie są, słuchaj, oburzeni, że oni się całują w tej lodziarni. Ja nie rozumiem, o co jest ta drama. No przecież podczas lodów się liże zawsze, tak?
1: Wow.

0: Galaxy.
1: Kungs, Galaxy, jej, Oluś.
2: Jej, to będzie najlepsza trzydziestka Meloradia w całej galaktyce.
1: Będzie.
2: Tak.
3: No to się
2: co, zaczynamy za chwilę?
1: Zostajemy z tobą razem.
2: No proszę bardzo, bo to już długo nie będzie takiej okazji.
1: Nie strasz?

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
5: Rząd przedłuża obniżony VAT na paliwa przynajmniej do końca czerwca. Wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. A skoro o paliwach mowa, to jeśli planujecie w weekend wyjazd samochodem, to zatankujcie lepiej już dziś. Od jutra ceny paliw będą wyższe. Litr benzyny 95, 6 zł i 4 grosze, a diesel 6,40. No i jeszcze pomarzymy o wakacjach. Ponad połowa Polaków chce spędzić je w kraju. Chętnie wyjeżdżamy też za granicę, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
6: Niezmiennie dominują Turcja, Grecja i Egipt. Dużym zainteresowaniem cieszą się także Hiszpania, Turcja oraz Cypr.
5: Coraz więcej Polaków odwiedza też Albanię.
4: Tak, ja lecę do Hiszpanii, ale zgubiłem gdzieś mój dowód osobisty. Ojoj. Mój portfel.
7: Wszystko się dobrze skończy.
4: Trzymajmy kciuki, że go dzisiaj znajdę.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
4: No i mamy 18, mamy piątek, piąteczek, piątunio. Tak jest, to odpalamy ten weekend, no i odpalamy go najlepiej jak się da z 30 Meloradia, ale ja się cieszę, że jesteśmy w końcu w pełnym składzie.
7: Chyba miesiąc tego nie robiliśmy.
4: No a ile będzie tego przed nami w niepełnym składzie? Też się nie cieszę. Ale słuchajcie, skoro już tutaj jesteśmy, to ja mam do was pytanie.
7: Tak.
4: Co najlepiej zrobić w wakacje?
7: Zjeść lody.
4: Zjeść.
9: Wykąpać się w morzu.
4: Okej, no to fajne rzeczy. A co wy będziecie robić w nadchodzący weekend?
7: Ja będę jeść lody.
9: Ja będę grał w Gotika za Gomeza.
4: Okej, no to może teraz zagrajmy miejsce 30, bo mi na Iggy mówi tyle, że lepiej grać. Satisfy, o bardzo proszę. Calvin Harris, Jazzy.
7: Co tak nisko?
4: No właśnie, mówiłem, że głosujcie z 8 tygodni, bo ja bym chciał, żeby było wyżej, a tak zagłosowali, że jest to 30. Proszę się bardziej postarać, tak?
7: Tak.
4: 29, Mikołaj.
9: To będzie Gordo i Rainier Zonneveld, który zresztą wystąpi na Sunrise Festival! To jest szaleństwo, loko, loko!
7: Au!
4: Tak. Iga, widzę, naoglądałaś się pewnego serialu ostatnich tygodni.
7: Podobało mi się to.
4: Dobrze, 28.
7: Czy to ja teraz? Jej!
4: A, i tyle? Ten numer nie ma tytułu.
7: Be mine.
4: Dokładnie tak.
7: Jakoś się tak podekscytowałam.
4: Fajnie się zaczyna ten weekend. Odpalamy go razem. Shim za Fire Fire. To jedna z nowości w 30 Meloradia. Gramy ją już teraz. Czy chcecie jakieś słowo do narodu?
7: Tak, kochajcie się.
4: Okej.

0: zawstydziłam się trochę.
1: I gadawaj, twój wokal teraz.
0: Boję się. I can't deny it.
1: Jazzy, Spritz i Iga Dudziuk w Meloradio. To miejsce 25. Jak się czujesz, debiutując na liście hitów?
0: To jest niesamowite, bo to było moje największe marzenie. Dziękuję.
1: Jest to nieprawdopodobne. Miejsce 25. już za nami, ale ja myślę, że twój wokal zasługuje co najmniej na pierwsze.
0: Naprawdę?
1: Tak. Albo na zerowe, jak wolisz.
0: Chyba zerowe jednak.
1: Dobrze, słuchaj. To jest 30. Meloradia, więc odliczamy sobie te numery. No i ja zaprosiłem Igę, no bo Iga jest największą fanką pewnej imprezy, która odbędzie się już tego lata.
0: Czy ja mogę powiedzieć jej nazwę?
1: Możesz, nawet musisz.
0: Sunrise Festival w Brzegu. Ja tak się cieszę, ja się nie mogę doczekać, ja tam będę na pewno.
1: No, to trzymam za to kciuki bardzo mocno, no bo będziesz mogła sobie popatrzeć między innymi na trio Meduza.
0: Naprawdę?
1: Bo oni wystąpią na Black Stage na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
0: To jest na razie moja scena faworyt, naprawdę.
1: Okej, okay, no to ja mam nadzieję, że wyślesz jakieś fajne filmiki mi na przykład.
0: Obiecuję.
1: Albo będziemy razem skakać do Meduzy.
0: Będziemy w pierwszym rzędzie.
1: A teraz możemy sobie tak, nie wiem, popróbować skakać?
0: Dobra.
1: Albo chociaż
0: nie,
1: palcami
0: nie,
1: okier...
0: nie, już.
1: Iga, skacz teraz.
0: Kto nie skacze?
1: 24. Meduza, Yorick Amamil. Don't wanna go home.
0: Don't
1: to jest 30. Mela.

0: pięknie zaśpiewane.
1: No ja też chcę być na liście hitów Meloradio. Dokładnie tak. Lej Gadudziuk to Bibi Rexa i Faithless, miejsce 22. Iga, chyba ty nie chcesz iść do domu, co?
0: Ja chcę zostać z tobą już do jutra.
1: Nie ma problemu, to zostaniesz ze mną ile będziesz chciała. Bo jest 30 Meloradio, więc się do domu nie chce iść, ja to rozumiem. No i teraz zagramy jedną z naszych nowości, no bo piątek to oczywiście dzień muzycznych premier. Pan Gryfin. I to jest pan, który stworzył ostatnio z Kaigo numer Save My Love. Ja mogę zdradzić, że on się jeszcze pojawi dzisiaj w 30 Meloradia. Troszkę wyżej,
0: a nie powiem,
1: ale pan Gryfin też pojawi się na Tomorrowland.
0: Wow.
1: A wy możecie być tam razem z nami, meloradio.pl. Tam się zgłaszacie, prawda, Iga? Bo to u was.
0: To jest proste. Wysłacie fajne filmiki, najlepiej filmiki.
1: Okej, okay. No i robicie to na meloradio.pl. No i kto wie, być może usłyszycie Gryfina, którego już teraz usłyszycie na antenie Meloradia. Gryfin, Julia Church i Spin Me Slowly. Gramy premierowo w Melo.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Rumors. Thomas Gray to miejsce 20 w tym tygodniu w 30 Meloradia. Iga Dudziuk stwierdziła, że ona jeszcze zostanie i bardzo mi się to podoba.
1: Tak, jestem razem z wami, bo ja uwielbiam 30 Meloradia.
0: Byłaś kiedyś w Toronto?
1: Nie, nigdy.
0: A Thomas Gray był?
1: Kurczę.
0: Wrzucił na Instagrama fotki i napisał, uwaga, odczekaj, bo zgubiłem cytat. Nie mam słów na to, jak bardzo jestem wdzięczny, że mogę żyć częścią tej pięknej podróży.
1: Wow, to ja mu napiszę DM-a, żeby wysłał nam pocztówkę.
0: Gorzej, jak on ci odeśle jakiegoś DM-a.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
16: Disney Plus.
17: To jest mój czas.
16: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
18: Mam propozycję.
19: To nie jest jakaś wkrętka?
16: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
20: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
21: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
22: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
23: Dokąd na wakacje?
24: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
23: Czyli Zdrojowa Hotels.
24: Zdrojowa Hotels?
23: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
24: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
23: Tylko na zdrojowahotels.pl.
25: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
26: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
27: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina. USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
28: Stłuczka, kolizja, bez obaw.
0: Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: Iga, mam do ciebie pytanie.
1: Słucham cię uważnie.
0: Wiesz, co łączy Brazylię, Japonię, Belgię, Tomorrowland i Brooklyn?
1: Wow, nie mam pojęcia.
0: To łączy wszystko to, że tam wystąpi Alok.
1: To jest niesamowite.
0: Który stworzył ten numer.
1: Brawo dla niego.
0: To Dive Into Me razem z Khalidem. Brawo. Tak podkręcamy tempo. To jest 30 Meloradia, miejsce 18 w tym tygodniu. A teraz czas na wyjątkową nowość. No bo zawsze, kiedy pojawia się nazwisko tego człowieka, jest u nas w studiu wyjątkowo, gdyż kiedyś w tym studiu wisiała taka piękna flaga.
1: Wisiała ta flaga, ale nasz kolega Marcin postanowił ją wyrzucić.
0: Tak, no ale pozdrawiamy ciebie, Marcin. Oczywiście. Bardzo gorąco, ale na szczęście, choć flaga zniknęła, nasza miłość do tego człowieka nie.
1: Moziman mi proponował nawet, żebym pojechała z nim do Francji.
0: Chciał ci pokazywać bagietkę?
1: Tak.
0: Miejsce żadne na razie, bo to nowość, ale może być w przyszłym tygodniu. Na przykład na miejscu którymś.
1: Sun.
0: Tak, Sun, Moziman i Gitan Russell. To nowość.
1: Ładnie.
0: Na antenie Meloradia, bo najlepszy drop nowych hitów macie w Melo. Mamy piątek, mamy nowości, mamy wszystko, co chcecie.

Kojarzycie tę aplikację, której używacie, jak nie wiecie, jak jakiś numer się nazywa, leci on w głośnikach i przykładacie wtedy telefon i szukacie tytułu? No to coraz częściej używacie tej aplikacji, żeby znaleźć właśnie ten numer. Sorry Papi, to Topic i Becky G. Miejsce 17 w tym tygodniu, to jest 30 Meloradia. No i teraz zaglądamy na oczko wyżej, a tu gość, który już w trakcie swojej kariery, która, no umówmy się, za długa nie jest, dostał nominację do Grammy. No chłop się zna na rzeczy. Ilenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love, to na 16. Two ships in the night.

0: The Bowser i Magnetic w Melo. To miejsce 15 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradia, no a teraz czas na jedną z naszych nowości, no bo oczywiście jest piątek, a to oznacza, że tych nowych hitów nie może na antenie Meloradia zabraknąć. Jubel w języku polskim to huczna impreza, jak czytam, potoczne, często gwarowe określenie hałaśliwej zabawy lub uroczystości, szczególnie popularne na Śląsku. A Jubel to nazwa szwedzkiej grupy, która ma dla nas zupełną nowość. Ocean House, tak nazywa się ich najnowszy numer.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. premiumarena.pl.
3: Dokąd na wakacje?
4: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
3: Czyli Zdrojowa Hotels.
4: Zdrojowa Hotels?
3: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
4: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
3: Tylko na zdrojowahotels.pl.
5: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
6: Halo Stryków! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
7: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażludzki.pl.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No i lecimy dalej z 30 Meloradia. Słuchajcie, mam wydawczynię Karolę, która teraz stoi i bawi się wapnem, ale też bardzo lubi numer 14 30 Meloradia. Karola, chcesz powiedzieć, że lubisz? Tak jest, więc Karola, specjalnie dla ciebie teraz rozkręcam głośniki. Andy Dust i Harris na 14, tu Pychu, siemano.

miejsce 13 w tym tygodniu. To Dubdox, How Does It Feel w Melo. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, u nas w redakcji wywiązała się dyskusja na temat makaronu ze śmietaną i cukrem. Wyznacie czy nie? Dajcie mi o tym znać na WhatsAppie Meloradia, bo u nas jest pół na pół. Ja na przykład uwielbiam, a jak to wygląda u was? Czekam na WhatsAppie Meloradia, tam wysyłajcie głosówki, czy wy jesteście team, którzy lubią, czy team, którzy w ogóle nie znają albo nienawidzą. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Zróbmy sobie takie kulinarny kącik w ten piątkowy wieczór. A teraz już do naszego kącika muzycznego przechodzimy i czas na miejsce 12 i dziewczyna, która zanim zaczęła zajmować się muzą na poważnie, to pływała na naprawdę ogromnych żaglowcach. Ale wiatr tak zawiał, że zajęła się muzą, no i chyba nikt nie żałuje, no bo już nieraz pokazała, że potrafi robić hity. Kajsa i Bob Sinclair, I Can't Wait, to miejsce 12.

Ile ten duet zrobił dobrego dla światowej muzyki? Bibi Rexa i David Guetta w Melo. Ale nie ma co się smucić. Sad Girls, miejsce 11, bardzo ładny skok względem zeszłego tygodnia, bo w zeszłym tygodniu to było miejsce 26. Bardzo ładnie do góry, ale no to nie jest jeden taki poważny skok w tym notowaniu. Kolejne przed nami, ale też przed nami nowości, no bo piątki to oczywiście dni muzycznych premier i coś zupełnie świeżego ma dla nas Rehab, który ponownie połączył siły z Easy Bizu, ich If I Have a Dream. Tak nazywał się ich poprzedni numer, tym razem ten kawałek nazywa się If I Could Stop Time. No i posłuchajcie, jak on brzmi.

A już było tak dobrze z tym numerem. Był numer 1, był numer 5, a teraz ledwo zamyka pierwszą dziesiątkę. Na 10. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. W Melo to jest 30 Meloradia, a kojarzycie grę Just Dance 4? Jeżeli tak, to na pewno kojarzycie też ten numer, bo to był jeden z głównych hitów właśnie tej gry. Aż by się cofnęło do tych czasów, kiedy się przychodziło po szkole i grało w Just Dance'a, nie? A teraz czas na miejsce 9. No i gościa, który nagrał numer ze swoim songwriterem. Swoją drogą musiał mieć jaja chłop, że stwierdził, że do Ale Farbena pójdzie i stanie przed mikrofonem. Ale takie rzeczy w życiu się opłacają, no bo panowie stworzyli naprawdę świetny hit. Body Talk, Ale Farben i Rene Miller to miejsce 9 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradia.

0: nadzieję, że do tego numeru nie stoicie w korku, tylko już lecicie do domu. Gips i win, bo przy tym kawałku trzeba dać trochę gaz do dech, ale oczywiście zgodnie z ograniczeniami. Ja mandatów nie będę płacił. Miejsce 7 w tym tygodniu. Gips już za nami, a za chwilę odliczamy dalej. No i na miejscu 6 pojawi się Iben z numerem Hollow.
1: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Новый день. Автопромоция. Реклама.
1: Мамо, а кто застанет мистром света?
2: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
10: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
9: Cudownie!
10: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
12: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
13: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu
12: oraz bekonu i syropu klonowego.
13: Trudno wskazać faworyta.
12: Spróbuj, może tobie się uda.
13: Drażynki przesnacki zawsze przy meczu.
14: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
15: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
16: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
17: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
18: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
0: O reklamie. Autopromocja.
19: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli Cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: brzmią wakacje, tak brzmi numer 4 w tym tygodniu, Another i Talk to You. Słuchacie 30 Meloradia, a zanim pierwsza trójka, no to czas na jeszcze jedną z naszych nowości. Tym razem od gościa, który już tego lata wystąpi na Sunrise Festival. Kto wie, być może ten właśnie numer zagra w Kołobrzegu. Feel Again to Sony Fodera i jego nowość już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

Ale letniaczek. Kygo, Kality Griffin, to Save My Love. Miejsce trzecie, a na drugim... Milky, David Guetta, Just The Way You Are, to srebrny medal w tym tygodniu.

0: Just the way you are. Milky David Guetta to miejsce drugie w tym tygodniu. No i został nam tylko jeden kawałek. Tylko jeden hit był w tym tygodniu lepszy. No jest to numer, który jest najczęściej wyszukiwany przez wasze telefony. Wiecie, w tej aplikacji, która odpala się, no i przykładacie ją do głośnika, żeby zobaczyć tytuł i wykonawcę. No i tak się składa, że tego lata będziecie mogli posłuchać tego hita na Sunrise Festival. Imprezie, która startuje już 31 lipca. Jeszcze dziś po 21 odpalamy Sunrise on Air. Specjalny program poświęcony właśnie temu wydarzeniu, w którym będą do zgarnięcia wlotki. 6 naprawdę gorących scen, masa artystów, no i lato w Kołobrzegu nad pięknym polskim morzem. No brzmi jak świetny plan, przyznacie? No to co, ten numer jeden to już chyba pora zagrać.
1: To jest numer jeden 30 Meloradia.
0: Urzel i Moving to the Sun to już teraz.

ale wcale się temu nie dziwię. Moving to the Sun, Jużel, który wystąpi już w tym roku na Sunrise Festival. To numer jeden w tym tygodniu, 30 i Meloradia. No i zabawa za chwilę zacznie się od nowa. Od 20 wciąż możecie głosować na wasze ulubione kawałki, no i znów oddawać na nie wasze głosy i je wspierać. No i też na wszystkie nowości, które zagrałem wam, one będą czekały w

propozycjach na naszej stronie meloradio.pl. A za chwilę 20 i odpalamy Bifor przed dobrym Melo. Będą najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Będą też wspominki takich już trochę przykurzonych sztosów sprzed lat. Dużo będzie się działo.

0: autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do nas. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w centrum handlowym Tkalnia Kwadrat w Pabianicach i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty, 13 czerwca, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w centrum handlowym Tkalnia Kwadrat przy ulicy Grota Roweckiego 8A w Pabianicach. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
4: 500 po raz pierwszy, drugi sprzedane. 600 po raz pierwszy, drugi sprzedane. Grande Panda po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Raczej radzimy się pośpieszyć. Nowy Fiat 500 Hybrid już dostępny. Ikona stylu w miejskim wydaniu wraca w jeszcze lepszej odsłonie z napędem hybrydowym, który łączy oszczędność z radością jazdy. Fiat 600, czyli włoski komfort i polska produkcja oraz Grande Panda, która przyciąga swoim nietuzinkowym designem. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, Szparagowa 4.
5: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
6: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
8: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
9: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
0: O reklamie.
10: No i mamy już punktualnie godzinę 20. Jesteście gotowi na wszystko, co może wam przynieść ten piątkowy wieczór? No ja mam nadzieję. A ja was jeszcze przygotuję biforem przed dobrym Melo. Jeżeli teraz się szykujecie, to dobrze, że razem z nami, bo ja gram najlepiej w Polsce. I jestem tego pewny. Haven i Caitlin Aragon, I Run. Od tego rozpoczynamy w remiksie od Jamesa Hype'a. Tu Pychu, siemano.

Trochę klimaciku nigdy nie zaszkodzi. Beautiful, Anima i Joji w Melo. To jest Before przed dobrym Melo, 15 minut po 20, a jak piątkowy Before, no to oczywiście przypomina i kasztosów sprzed lat. No i tym razem będzie to rok 2011 i numer od Katy Perry, która ujawniła, że inspiracją do jego napisania było bieganie nago po parku z przyjaciółkami. Jak mówi, nie ma nic lepszego niż spontaniczna impreza taneczna z przyjaciółkami, to piosenka o rozpuście, bo miała w jedną z takich nocy w Santa Barbara. Poszliśmy do lokalu i oszalałyśmy. A w klipie do tego numeru Katy Perry właśnie gra swoje nastoletnie alter ego na takiej domówce. No i ten kawałek uczynił Katy Perry pierwszą i jedyną artystką, której 5 singli z jednego albumu znalazło się na pierwszym miejscu prestiżowej listy Billboard Hot 100, co zrównało się w ogóle z rekordem albumu Michaela Jacksona Bad. A ten numer to Last Friday Night, TGIF. Katy Perry, przypominamy ten kawałek już teraz w Before przed dobrym Melo.

0: Bodyguard w Melo. To już dobrze znacie, a teraz czas na nowość, no bo jak piątek, to i nowości muszą być.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Mistrzostwa Świata 2026. Te wystartowały wczoraj, ale każda wielka impreza musi mieć przecież swój hymn. Na ten napakowany jest naprawdę wielkimi nazwiskami, no i nie spodziewałem się, że kiedykolwiek to powiem, ale na antenę Meloradia wbija Andrea Bocelli. Z nim David Guetta, z nimi AJ, którą możecie znać z K-Pop Demon Hunters i numeru Golden. No i do tego zestawu dobija jeszcze amerykańska raperka, no w końcu mundial to częściowo w USA, więc Megan Thee Stallion też wbija do tego numeru. Czas na kawałek DNA More Than a Game. Jak czytam, to numer, który ma bardzo prosty przekaz, pokazać, że piłka nożna to nie tylko gra, ale też tożsamość, jedność i poczucie przynależności. No to gramy!
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Zawsze mnie ciekawiło, czego ona ma więcej, hitów czy prywatnych odrzutowców. Taylor Swift i The Fate of Ophelia w remixie od Loud Luxury. To jest Before przed dobrym Melo. 20 minut do 21 nam zostało, a jak piątkowy Before, no to oczywiście odkurzamy numery sprzed lat. No i tym razem dokopałem się do roku 2014 i do numeru, który pojawił się w zwiastunach i reklamach naprawdę wielu filmów. Jeżeli lubicie oglądać bajki, no to pewnie kojarzycie, że pojawił się on między innymi w zwiastunie do filmu Baranek Shaun. Był też w Zwierzogrodzie czy w Angry Birds Movie 2. No i co się dziwić, skoro ten numer jest tak pozytywny, że naprawdę do każdej bajki pasuje idealnie. No i bajkowość teraz poczujemy. Pitbull i John Ryan to Fireball. Ale swoją drogą do mundialu, który właśnie rozgrywa się w Stanach, Meksyku i Kanadzie, też by pasował idealnie. Będzie gorąco. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Jak ja kocham ten numer. Sweat w Melo. To rok 2011 i Snoop Dogg, który na początku wydał ten numer, no i nazywał się on Wet. No i miał ku temu naprawdę niezły powód, no bo został poproszony o nagranie tego kawałka na wieczór kawalerski księcia Williama z Walii. Jak czytam, Wet to kontynuacja innego z hitów Snoop Dogga, Sexual Eruption z roku 2008. Kiedy usłyszałem, że rodzina królewska chciała, żebym wystąpił z okazji ślubu księcia Williama, wiedziałem, że muszę im coś podarować. Wet to idealny hymn dla księcia lub każdego gracza, który chce rozkręcić klub. A potem David Guetta w tym numerze pomaczał swoje paluszki, no i kawałek Sweat został hitem na cały świat. Przypomniałem go w biforze przed dobrym Melo z naprawdę nieukrywaną radością, a z taką samą zapraszam, bo już za chwilę wybije 21, no i bifor wchodzi na wyższy poziom, bo zaczynamy za moment Sunrise on Air.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. M to muzyka, która...

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: RMFFM.pl.
1: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W Twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPO.pl.
0: TPO.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House. Mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Stłuczka, kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
11: O reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Sunrise on Air w Melo Radio.
12: No i 21 już minęła, to no już taka nasza mała tradycja, że w piątki o tej porze spotykamy się na Sunrise on Air, program poświęcony imprezie, na którą bardzo, bardzo chcemy Was zabrać, czyli Sunrise Festival. Mam 3 podwójne wlotki na ostatni dzień tego wydarzenia, na niedzielę, no bo wiadomo, zakończyć też trzeba z przytupem. Wtedy to m.in. DJ Chris zaprasza na The History of Sunrise Festival, zagrają też Afrojack, Hardwell czy Oliver Heldens jako Hilo. No a żeby zgarnąć się zaproszenia, to wbijajcie na WhatsApp Melo Radio. Czekam na Wasze głosówki. Jestem ciekawy, z kim i dlaczego chcielibyście się do Kołobrzegu wybrać. Przekonajcie mnie na WhatsAppie Meloradia, że macie taką imprezową bestię, z którą naprawdę rozniesiecie Kołobrzeg i zrobicie najlepsze możliwe melo na świecie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a teraz antenę oddajemy w rękę gościa, którego posłuchacie 1 sierpnia na Red Stage. Milkwish i jego set już teraz.
11: Sunrise on Air.

Andrei Spangler.

0: To jest właśnie Sunrise on Air, a to set od gościa, który tworzy i żyje na północnym zachodzie Polski, konkretniej w Szczecinie. O takich zdolnych mamy DJ-ów. To Milkwish, gość, który już 1 sierpnia do czerwoności rozgrzeje Sunrise Festival. No, w końcu gra na Red Stage. A przygotowania do Sunrise Festival to jest naprawdę ogromny proces. Tak naprawdę kończy się jedna edycja. No i organizatorzy już myślą, kombinują, czym nas zaskoczyć za rok. A w tym roku to czuję, że będzie prawdziwy ogień. I wiem, że wy też chcecie tam być.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: No bo mam 3 podwójne wlotki na Sunrise Festival, na jego ostatni dzień. Zapytałem, z kim i dlaczego chcecie roznieść Kołobrzeg. Krzychu, siemano.
2: Siemano, Witek.
0: No cześć, jak to u ciebie wygląda, bo ty masz historię naprawdę niesamowitą. Streść nam ją, proszę, bardzo szybko.
2: Bardzo szybciutko, słuchaj, jestem w duecie DJ-skim z moim przyjacielem. Od dziecka się znamy, gramy od 20 lat.
0: Wow.
2: Jak usłyszałem, że masz podwójną wlotkę, mówię, zrobię głosówkę. I powiedziałem sobie, że to jest ten nasz czas, bo my zawsze przekładkę robimy, zawsze imprezy i myślę, że...
0: Ale teraz trzeba.
2: Tak, dokładnie tak.
0: Jak twój kumpel ma na imię?
2: Kumpel ma na imię Dawid.
0: Słuchaj, no to Krzychu, to może zadzwonimy teraz razem do Dawida, jak odbierze, to ty sobie z nim pogadasz i mu może ogłosisz, co?
2: Dajemy.
0: No to słuchaj, ja w tym momencie wybrałem numer do Dawida.
2: Krzychu, jest piątek, więc ja podejrzewam, że on jest na imprezie, ale to zobaczymy, czy to się uda.
0: No, zobaczymy. Poczekaj sekundkę. Już w tym momencie wybieram numer, bo tutaj się coś zacięło, ale już jest, więc miejmy nadzieję, że już za moment będziemy słyszeć tutaj połączenie. O, bardzo proszę. No i co się wydarzy? Miejmy nadzieję, że Dawid odbierze ten telefon.
2: Okej.
0: No ale sygnału nie słyszę. Może Dawid ma jakieś problemy, ale słuchaj Krzychu, to może ogłoś to na antenie tutaj teraz, co się w tym momencie stanie. Powiedz Dawidowi, może Dawid teraz słucha, to usłyszy.
2: Dobra, przyjacielu.
3: A nie!
2: Nie, Aleksu, Dawid, mam do ciebie super informację, jesteśmy na antenie Melo Radia, a chciałem ci ogłosić, że w końcu nie staniesz za DJ-ką, ale staniemy przed DJ-ką, bo jedziemy na Sunrise 2026.
3: Ale info mamy tutaj.
0: Dawid, słyszysz mnie? Pychu Melo Radio z tej strony.
3: Słyszę. Dzięki.
0: Stary, pakuj się już, myśl, co sobie będziesz, nie wiem, ubierał, do czego będziesz tańczył, bo jedziesz na Sunrise Festival.
2: Marzenia się spełniają.
0: Dokładnie tak.
3: Słuchajcie, nie wiem, co powiem żonie, ale to jest teraz mało istotne.
0: Stary, powiesz po prostu, że ciebie długo w domu nie będzie, bo Sunrise cię na pewno, Sunrise Festival cię pochłonie.
3: To jest dzisiaj jakaś miazga.
2: Szacun, wielkie dzięki od nas.
0: Dzięki wam wielkie, a my teraz wracamy do Milkwisha, czyli polskiego mega zdolnego DJ-a, który jak mało kto łączy klasykę i nowoczesność. Zresztą posłuchajcie sami, jak będzie brzmiał Red Stage 1 sierpnia na Sunrise Festivale.

0: To jest Sunrise on Air, program poświęcony imprezie, która sprawi, że wasze wakacje staną się tymi najlepszymi na świecie. No i to naprawdę unikalny festiwal na skalę Europy, no bo odbywa się zaledwie kilkadziesiąt metrów od morza naszego polskiego, pięknego. No jest to naprawdę niezapomniany vibe, no a wiem, że bardzo chcecie tam być.
1: Sunrise on Air.
0: No i na pewno chce tam być też Doris. Zapytałem, z kimi dlaczego chcielibyście roznieść Kołobrzeg i z kimi dlaczego chcielibyście tam być. No i nagrywacie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Dalej możecie to robić, no bo mam jeszcze dwie podwójne, z czego właśnie jedną teraz rozdam. Doris, dawaj!
2: Kochani, ja na Sunrise chciałabym zabrać swojego ukochanego męża, jednocześnie przyjaciela, gdyż 2 lata temu, kiedy wychodziłam za niego za mąż, to on zrobił mi niesamowitą niespodziankę, aby usłyszeć mojego fana Armina Van Burena i w klapkach i w sukni, zaraz po naszym weselu, wynajął auto i pojechaliśmy na Sunrise, moje pierwsze w życiu. A teraz ja chciałabym go w 2. rocznicę ślubu zaskoczyć i też go zabrać. Czy pomożecie mi zdobyć bilety?
0: Ale że Armin Van Buren jest fanem Doris, no to ja nie wiedziałem. Doris, no oczywiście, że pomożemy. Od czego jest Meloradio, jak nie od tego, żeby w takich sprawach pomagać. Podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival. Doris w tym momencie leci do ciebie, a ja mam jeszcze taką jedną podwójną wlotkę na 2 sierpnia. Jeśli chcecie ją zgarnąć, no to nagrywajcie mi głosówki na WhatsAppie Meloradia. Z kim i dlaczego chcielibyście tam pojechać? Z kim rozniesiecie Kołobrzeg i rozgrzejecie go do czerwoności? Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. To już jest naprawdę ostatnia szansa. A my już teraz wracamy do Red Stage'a i 1 dnia sierpnia zagratamy mega zdolny gość Milkwish. Słychać go w polskich klubach zagranicznych. Będzie też na Sunrise Festival w Kołobrzegu. A teraz jego set na antenie Melo.

0: Milkwish, DJ, który wystąpi 1 sierpnia na Red Stage, na Sunrise Festival. To jest właśnie Sunrise On Air w Meloradio.
1: Sunrise On Air.
0: No i ja wiem, że chcecie tam być. Chcecie być w Kołobrzegu i razem tworzyć tę piękną historię, która trwa już od 23 lat. No i częścią tej historii też chce być Paulina. Co? Siemano.
2: Hej.
0: No cześć. Zapytałem z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Roznieść po prostu ten Kołobrzeg i rozpalić go do czerwoności. Paula, jak to wygląda u ciebie? Bo twoja historia jest naprawdę cudowna.
2: Mój chłopak, właściwie narzeczony Kuba, rok temu oświadczył mi się na plaży w Kołobrzegu, że uwielbia festiwal Sunrise, po prostu zaryzykowałam i wysłałam do was głosówkę.
0: No i pięknie, że to zrobiłaś, słuchaj, no to może teraz zrobimy tak, że zadzwonimy po prostu do Kuby, jak on odbierze, to ty mu powiesz, co się właśnie wydarzyło, co ty na to?
2: Jasne.
0: Słuchaj, wysłałaś mi chwilę temu numer, więc ja go teraz wybieram, no i co? I dzwonimy. I miejmy nadzieję, że Kuba odbierze telefon, ja już się przymykam.
3: Tak, słucham.
0: No, Paulina,
2: hej,
0: dawaj.
2: Kuba. Hej, Kuba. Słuchaj, jak wiesz, dzisiaj jest nasza 5. rocznica związku. No i wygrałam nam bilet na Sunrise, twój ukochany.
3: Co? Ale jak?
0: Kuba, pychu, Meloradio z tej strony, stary, jedziesz na Sunrise Festival 2026.
3: O matko! No,
0: to jest ten moment, że możesz się ucieszyć, powiedzieć Paulinie coś miłego.
3: Jejku, kocham cię bardzo. To najwspanialszy prezent, jaki może być na naszą rocznicę. Ale w szoku jestem, to prawda?
0: To tak. Prawda, najprawdziwsze. Mam uszczypnąć?
3: Czekaj. Nie, to proszę, przepraszam.
0: Słuchajcie, kochani, pakujcie się już, no bo wakacje 2026 spędzicie na Sunrise Festival. Bilety na ostatni dzień tej imprezy lecą w tym momencie do was.
2: Ale ekstra.
3: Wspaniale, super.
0: To już koniec na dziś, jeżeli chodzi o rozdawkę biletów. Kolejne jeszcze na pewno na antenie Meloradia się pojawią, ale nie kończy się Sunrise On Air. Wracamy do Milkwisha, czyli gościa, który wystąpi już 1 sierpnia na Red Stage.
1: Sunrise On Air w Meloradio.

Po jego setach słychać, że chłop robi to, co kocha. Milkwish, który zagra na Red Stage na Sunrise Festival już 1 dnia sierpnia. I jego set w Meloradio. To był Sunrise on Air, a za chwilę startujemy z tym, przed czym robiliśmy Before, czyli dobre melo. Na sam początek set od Tiesto, potem będzie Clapton, to będzie noc przepełniona setami od najlepszych DJ-ów na świecie. A za ten wieczór odpowiadałem ja, Pychu. Dzięki za dziś, no i życzę wam naprawdę szalonej piątkowej nocy.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: 500 po raz pierwszy, drugi sprzedane. 600 po raz pierwszy, drugi sprzedane. Grande Panda po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Raczej radzimy się pośpieszyć. Nowy Fiat 500 Hybrid już dostępny. Ikona stylu w miejskim wydaniu wraca w jeszcze lepszej odsłonie z napędem hybrydowym, który łączy oszczędność z radością jazdy. Fiat 600, czyli włoski komfort i polska produkcja oraz Grande Panda, która przyciąga swoim nietuzinkowym designem. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, Szparagowa 4.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta jest pod jednym adresem. Seat Leon 1.5 TSI już za 94 900 zł. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł. Cupra Formentor za 129 900 zł. A Volkswagen Caddy może być twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek, 1 adres 5 Marek, Łódź Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
8: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
9: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
0: Po reklamie.
10: Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries.

0: to promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. Soboty i niedziele od 10. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: 500 po raz pierwszy, drugi sprzedane. 600 po raz pierwszy, drugi sprzedane. Grande Panda po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Raczej radzimy się pośpieszyć. Nowy Fiat 500 Hybrid już dostępny. Ikona stylu w miejskim wydaniu wraca w jeszcze lepszej odsłonie z napędem hybrydowym, który łączy oszczędność z radością jazdy. Fiat 600, czyli włoski komfort i polska produkcja oraz Grande Panda, która przyciąga swoim nietuzinkowym designem. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, Szparagowa 4.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
1: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
2: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
3: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
0: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
4: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt.
0: Dobre Melo w Meloradio.
5: Melo.